usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Jura.
1: W kalendarzach czwartek to 14 dzień maja. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: W Pekinie rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Rozmowy w Wielkiej Hali Ludowej inaugurują pierwszą od 9 lat wizytę prezydenta USA w Chinach. Trump został uroczyście powitany przez chińskiego przywódcę przy asyście kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. A w amerykańskiej delegacji znaleźli się m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz przedstawiciele największych amerykańskich firm technologicznych i przemysłowych. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak dronami na Kijów i inne regiony Ukrainy. W stolicy uruchomiono obronę przeciwlotniczą, a fragmenty bezzałogowców spadły na budynki mieszkalne. Nie ma na razie informacji o ofiarach. Alarmy ogłoszono także w wielu regionach zachodniej Ukrainy, w tym przy granicy z Polską. Według ukraińskich władz w rosyjskich ostrzałach zginęło co najmniej 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W Lublinie na Dolnym Śląsku trwa policyjna obława po wczorajszej nocnej strzelaninie w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej. Sprawca wciąż pozostaje nieuchwytny mimo szeroko zakrojonych działań policji w mieście i okolicznych lasach. W strzelaninie, przypomnijmy, zginęło dwóch młodych mężczyzn. Trzecia osoba została ranna i trafiła do szpitala. Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannych faktach. Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Po wielu miesiącach dyskusji rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. Igor Skrzypek w faktach o tym, co ma zmienić ustawa frankowa.
3: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością.
4: Ta ustawa miała sens jakiś czas temu.
3: Wskazywał Ziemowit Bagłajewski z Fundacji Forum Konsumentów, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie, więc z czasem trzeba będzie ją nowelizować.
5: Dla nas najważniejsze jest, żebyśmy przyjęli ustawę, która naszym obywatelom da szansę uzyskania sprawiedliwości w sądach jak najszybciej.
3: Zaznacza wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha i zachęca do składania poprawek na drugim czytaniu ustawy. Ustawy w Sejmie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajden, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Kolejny bardzo wietrzny dzień nam się zapowiada. No i niezbyt ciepły, tak to możemy określić. W tej chwili najzimniej 1 stopień i 1 dziesiąta. W Kielcach, Zakopanem i Zamościu najcieplej, w Bielsku 10,5 stopnia na plusie. A co czeka nas dzisiaj w ciągu dnia? Zmienne zachmurzenie, mogą pojawiać się lokalnie słabe przelotne opady deszczu, ale temperatura dość wysoka, kilkanaście stopni nad zerem powinniśmy zobaczyć. W niektórych miejscach nawet tych stopni uzbiera się 17. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr niestety będzie się pogarszał. Uwaga też na bardzo silny i porwisty wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajden, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
9: O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach w środę. Promenada Czesława Niemena w zupełnie nowej odsłonie. Czy koniec prac jest już bliski? O to coraz częściej pytają słuchacze Radia Jura z Tysiąclecia i Północy. A my sprawdzamy, co dzieje się na najpopularniejszym trakcie spacerowym w mieście. Deptak zyska nową nawierzchnię, ale ma być też bezpieczniej dla pieszych, rowerzystów, rodzin z dziećmi czy osób, które poruszają się tędy hulajnogami.
10: Celem jest także lepsze rozdzielenie dróg dla spacerowiczów i rowerzystów. Wymiana uzupełnienia małej architektury. architektury, nowe oświetlenie, uporządkowanie istniejącej zieleni oraz nasadzenia. W końcu kwietnia przekazany został plac budowy kolejnego odcinka promenady, to jest od ulicy Brzeźnickiej do wiaduktu nad ulicą Fieldorfa Nila. Prace rozpoczęły się tam 4 maja. Na tym odcinku trwa obecnie m.in. demontaż starych ławek i koszy. Frezowanie nawierzchni promenady na tym odcinku planowane jest od 11 maja. Kierunek robót od wiaduktu w stronę Brzeźnickiej.
9: Prace związane z układaniem nowej nawierzchni trwały pierwotnie od pętli tramwajowej do ulicy Brzeźnickiej. Teraz drogowcy wkraczają na dalszy etap promenady Niemena, informuje Tomasz Jamroziński z biura prasowego w magistracie. Mieszkańcy osiedla i zwykli spacerowicze muszą liczyć się z dalszymi utrudnieniami w trakcie robót.
10: Nie przewiduje się ogrodzenia całej budowy, jedynie wprowadzenie tymczasowego oznakowania oraz wygrodzenie pomnika przyrody. W ramach wcześniejszego etapu prac na odcinku od ulicy Kiedrzyńskiej do Brzeźnickiej, wymienione już nawierzchnie Alei Spacerowej, wykonywana jest jeszcze kanalizacja deszczowa. Pozostało tam wyposażenie tego fragmentu promenady w elementy małej architektury, w tym aranżacja tzw. strefy wejściowej. To jest element większego zadania związanego z budową węzła przesiadkowego Gombrowicza Promenada Niemena Kiedrzyńska. Całość inwestycji ma kosztować 22,5 miliona złotych.
9: Przypomnijmy, najważniejszą zmianą będzie wyraźne rozdzielenie ruchu pieszych od rowerzystów, co ma raz na zawsze skończyć z konfliktami na trasie. Inwestycja w 80% jest finansowana ze środków unijnych. Zmiany docelowo na pewno docenią rowerzyści, mówi Tomasz Jamroziński.
10: Osobnym zleceniem realizowana będzie też przebudowa na odcinku blisko 300 metrów istniejącej drogi rowerowej, biegnącej wzdłuż zachodniej oraz północnej granicy Parku Tysiąclecia obok promenady. To jest projekt zgłoszony w budżecie obywatelskim. Zakres inwestycji obejmuje budowę węzła przejazdkowego przy ulicy Gombrowicza wraz z przebudową promenady Niemena i okolicznej infrastruktury. Powstanie zmodernizowana pętla autobusowa z nowymi peronami, wiatami, parkingiem, udogodnieniami dla rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami i monitoringiem.
9: Na efekty wszystkich prac jeszcze poczekamy, bo zadanie zapisano do realizacji jeszcze na kolejnych kilkanaście miesięcy. Inwestycja potrwa do jesieni przyszłego roku, informuje magistrat. Maturalny maraton w Częstochowie nabiera tempa. Ponad 2200 uczniów wkroczyło właśnie w kolejny etap egzaminów ustnych i na poziomie rozszerzonym. Główna część pisemna potrwa do 21 maja, a równolegle trwają zmagania ustne, które zakończą się z końcem miesiąca. Na oficjalne wyniki maturzyści poczekają do 8 lipca. Jak do tej pory wyglądają maturalne zmagania?
11: Młodzież poradziła sobie z tymi zasadniczymi, najważniejszymi egzaminami.
12: Jak wychodzą z egzaminu, po napisaniu, wszystko jedno, jaki to będzie przedmiot, i mówią, że tak, no wszystko w porządku, spokojnie, nie ma problemu. No i tego się należałoby trzymać. Jestem pełnym optymizmu, że jednak będzie dobrze. Ta młodzież osiągnie sukces, który pozwoli pójść dalej. Tym bardziej, że otrzymujemy tarczę w rankingu perspektyw. Też wiąże się z tym, że ten poziom zdawania egzaminu maturalnego jest wysoki.
9: Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych Macieja Czmiela pytał Mariusz Osyra. Dla tych, których zatrzymały przed maturą przyczyny losowe, przewidziano termin dodatkowy w czerwcu, a ewentualne poprawki zaplanowano na sierpień. Za ich wyniki z matury, a potem z egzaminów zawodowych kciuki trzyma też nasz rozmówca.
12: Tak się akurat w tym przypadku składa, że matury się kończą 21 maja, mamy tydzień przerwy i od 1 czerwca rozpoczynamy batalię, jeśli chodzi o kwalifikację egzaminu zawodowego. To będą 4-5 dni. Też jest wpisane w strukturę organizacyjną szkoły. Wprawdzie nie zdają ci, co są na maturze, no bo oni już te egzaminy złożyli wcześniej, a ostatnia część to była w styczniu, więc oni w zasadzie po skończeniu tych egzaminów majowych są wolni.
9: Dyrektor częstochowskiego ekonomika jest spokojny o wyniki maturalne i zdobycze punktowe swoich podopiecznych.
12: Będą czekać, w lipcu będą wyniki i wtedy no, już będą wiedzieć, czy mogą dalej aplikować i na jaką uczelnię, no, ale myślę, że stanęli na wysokości zadania i są pewnie usatysfakcjonowani, że ta pięcioletnia praca, podkreślmy, bo w przypadku technikum, no nie poszła na marne. I życzmy satysfakcji uczniom, ale też nie można zapomnieć o nauczycielach, bo ich praca też zostaje tu w jakiś sposób zauważona.
9: Mówił dyrektor ekonomika Maciej Czmiel. Częstochowscy strażacy w pełnej gotowości, ale tym razem w galowych mundurach przy ulicy Sabinowskiej świętowali Dzień Strażaka. Uroczyste obchody zaplanowano w rotundzie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, gdzie spotykają się przedstawiciele wszystkich jednostek z regionu. To szczególne święto dla nowego komendanta miejskiego, brygadiera Kamila Dzwonnika, z którym rozmawialiśmy nie tylko o wyzwaniach, ale i o jego początkach w służbie oraz pasji do ratowania życia.
13: Moja przygoda z mundurem rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to rozpocząłem naszą częstochowską szkołę, Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej. Wybór szkoły nie był taki oczywisty. To nie było tak, że od najmłodszych lat marzyło mi się, by zostać strażakiem.
14: Nie po przeczytaniu lektury, jak Wojtek został strażakiem.
13: Wielu kolegów tak miało, natomiast w moim przypadku tak to nie wyglądało. Powiedzmy w późniejszym wieku, już jako nastoletni chłopak zacząłem myśleć o tym, co robić w przyszłości, będąc w szkole średniej. Myślę, że wiele osób w młodym wieku nie do końca jeszcze wie, jaką decyzję podjąć.
9: Straż Pożarna ma coraz nowsze zadania. Obok gaszenia pożarów musi reagować na nowe wyzwania, które pojawiły się w tej służbie w ostatnich latach.
13: Państwowa Straż Pożarna przeszła olbrzymią transformację i zapewne nie jest już tą samą formacją, którą była 30 lat temu. W ostatnim czasie wykonujemy bardzo wiele zadań tak naprawdę niezwiązanych z pożarami. Straż Pożarna tą pożarową była, a w tej chwili, jeżeli chodzi o pożary, to dotyczy to tak naprawdę 20-30% wszystkich interwencji, które podejmujemy i nie mówię tylko tutaj o Częstochowie, ale tak naprawdę w skali całego kraju. Jesteśmy służbą ratowniczą, która realizuje się w ratownictwie technicznym, ratownictwie medycznym, wysokościowym, ratownictwie chemiczno-ekologicznym.
9: Z Kamilem Dzwonnikiem, który szefuje Częstochowskiej Komendzie Straży Pożarnej, rozmawiała Katarzyna Fica. Błoto, przeszkody i gigantyczna dawka endorfin już wkrótce opanują region. Radmagedon Kids w wersji light nadciąga do konopisk. Zapraszamy nad Pająk razem z Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Już 7 czerwca na Śmiałków czeka tor inspirowany kultowym biegiem ekstremalnym, ale w wydaniu nastawionym przede wszystkim na dobrą zabawę i rodzinną integrację. Trwają już zapisy, warto się zgłosić.
15: Są to na pewno biegi rodzinne. W ubiegłym roku rozpoczynaliśmy ten Radmagedon biegami tylko i wyłącznie dla dzieci. Teraz oprócz biegów dla dzieci dochodzi forma rodzinna, gdzie spędzamy czas ze swoim rodzeństwem. Zachęcam, jest mnóstwo nowych, dodatkowych form przeszkód. Rozwiniemy też ten bieg o współpracę z harcerzami nad Zalewem Pająk. Wbiegniemy na teren ośrodka harcerskiego. Piękne, wspaniałe tereny leśne, pagórkowate. Również wykorzystamy wody Zalewu Pająk.
9: Szczegóły imprezy zdradza Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. W programie przygotowano trasy dla każdego, od kilometrowego dystansu dla dzieci, aż po 3-kilometrową formułę family dla całych zespołów i oczywiście rodzin.
15: Zachęcam, bo oprócz tych atrakcji związanych z samym Runmagedonem, dużo animacji, będzie dużo gier i zabaw. Zachęcamy całe rodziny, bo jest to na pewno ukoronowanie tego, powiedzmy, tygodnia związanego z Dniem Dziecka. Zapraszamy do konopisk. Błotka nie zabraknie i spędzicie bardzo dobry czas przy świetnej atmosferze zbudowanej przez nasze Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.
9: Organizatorzy zachęcają, aby zabrać na trasę rodzeństwo lub przyjaciół. To idealny moment, by postawić swój pierwszy krok w świecie ekstremalnych wyzwań bez presji na wynik, za to z masą śmiechu. Zapisy trwają wyłącznie online, a wystartować mogą już maluchy od 4 roku życia. 7 czerwca będzie można w plenerze nadal świętować Dzień Dziecka.
16: Dzień Dziecka w Konopiskach potrwa dłużej.
15: Zgadza się. Jest to taka wydłużona akcja związana z Dniem Dziecka. Będziemy mieli dużo atrakcji i na pewno dobrze spędzicie wspólnie ze swoimi rodzinami czas. Zapisy rozpoczęły się już z początkiem maja. Zachęcamy, żebyście wchodzili na media gminy Konopiska, na stronę internetową www.konopiska.pl oraz fanpage Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Zapisujcie się wcześniej. Limit miejsc obowiązuje. Im wcześniej, tym lepiej.
9: Marcina Kowalskiego, dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu, gościu Mariusz Osyra. Widzimy się na starcie w Konopiskach. Sportowe emocje gwarantuje Radio Jura. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie będzie mieć nową osobę kierującą instytucją. Do czasu kolejnego konkursu obowiązki dyrektora przejmie Robert Jasiak. To efekt braku rozstrzygnięcia w postępowaniu zakończonym 5 maja.
17: Jak już wiecie z wiadomości Radia Jura, jedyna kandydatka, dotychczasowa dyrektorka Anna Paleczek-Szumla, zdobyła jedynie 3 z 9 głosów komisji i nie uzyskała wymaganej większości. W komisji zasiedli przedstawiciele miasta, związków zawodowych, środowisk twórczych oraz Ministerstwa Kultury. Choć działalność galerii i organizowane wydarzenia są dobrze oceniane, od dłuższego czasu narastał konflikt dotyczący stylu zarządzania i relacji w zespole i to właśnie brak poparcia pracowników oraz przedstawicieli miasta przesądził o wyniku konkursu. Robert Jasiak, dotychczasowy naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i były szef Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater, obejmie obowiązki 29 maja i będzie je pełnić do końca 2026 roku.
9: To była Małgorzata Kmieciak. Dziękuję za relację.
0: Więcej na radiojura.pl.
1: W czwartkowy poranek pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Rozpoczynamy dobre granie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko, zapraszam.

Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kartka z kalendarza to jest właśnie ten moment. Sprawdzamy, co dzisiaj czeka nas za dzień. 14 dzień maja, czwartek, 134 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 18 minut przed godziną 5. Zacznie zachodzić 22 minuty po godzinie 20, a dzień potrwa 15 godzin i 39 minut. Okazja do świętowania, jest Dzień Opiekuna Medycznego. Mamy również Dzień Farmaceuty. Warto pozdrowić przy okazji wizyty w aptece. A swoje imieniny świętują Maciej, Bonifacy.

0: jeden z tych zimnych ogrodników. Są także Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Od nas oczywiście najlepsze życzenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
4: Sinbud.pl.
5: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-28-28. www.motobajor.pl.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
11: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
10: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
11: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
10: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
11: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
10: Telefon 515-660-031.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: W Częstochowie czeka nas niezbyt piękny dzień, chociaż będą momenty, zwłaszcza o poranku, gdzie bardzo słonecznie się zrobi. Potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego. No i po południu już mają pojawić się opady deszczu. Te opady będą pojawiały się w kolejnych dniach. Jutro też zmienne zachmurzenie. Niewykluczone, że w piątek w Częstochowie zagrzmi. Sobota też mokra. Niedziela, poniedziałek bardzo mokre. Dzisiaj ciepło nawet do 16 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Sprawdzamy, co tam słychać u naszych znakomitości sportowych. Iga Świątek rozegrała wczoraj perfekcyjny mecz. No i dzisiaj powalczy o finał. Finał, w którym stawką jest przede wszystkim pozycja w rankingu. Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Dzisiaj mecz zacznie się nie wcześniej niż o godzinie 20:30, czyli dziś wieczorem dopiero takie emocje. No i emocje wciąż nie ustają, jeśli chodzi o transfer pana Roberta Lewandowskiego. Monstrualna kasa pojawia się w doniesieniach dziennikarzy. Podobno jeden z gigantów Saudi Pro League zaproponował już 90 milionów euro za sezon panu Robertowi. No zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Ważne, żeby też w reprezentacji pan Robert spisywał się znakomicie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
2: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
3: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1.

0: Promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
1: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek, niektórzy już wypatrują powoli weekendu, no ale ten weekend pogodowo chyba nie będzie najbardziej przyjazny tym, którzy chcą skorzystać z okoliczności przyrody. Jak będzie dzisiaj, jak będzie w kolejnych dniach? Prognoza pogody po naszych wiadomościach, na nie już teraz zapraszam. Startujemy punktualnie o godzinie 7.
1: Koniecznie zostańcie z Radiem Jura. W wiadomościach ostrzeżenia dla kierowców o nowych utrudnieniach na ulicy Okulnej w Częstochowie, a poza tym kosztowny żart na lotnisku w Pyrzowicach.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: To pewne. Niskie ceny są

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: Po reklamie.
5: Dziś czwartek to 14 dzień maja. Na zegarach 7 zapraszamy Was na wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od przestrogi dla podróżnych. Jeden głupi żart może zrujnować wymarzony urlop. Przekonała się o tym pasażerka na lotnisku w Pyrzowicach. Podczas odprawy oświadczyła, że w jej bagażu jest karabin. A co działo się później, to wie Mariusz Osyra.
7: Natychmiast wkroczył zespół interwencji specjalnych Straży Granicznej. Podróżną wylegitymowano, a jej bagaże dokładnie sprawdzono. Żadnych niebezpiecznych przymiotów w walizkach nie było. Kobieta dostała 500 zł mandatu. Kapitan samolotu lecącego do tureckiej Antalii odmówił wpuszczenia jej na pokład. Straż Graniczna przypomina, że żarty o broni, bombach czy materiałach wybuchowych na lotnisku zawsze uruchamiają procedurę bezpieczeństwa. Mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami.
6: To jednak nie wszystkie interwencje pograniczników w Pyrzowicach.
7: Interwencja była konieczna na pokładzie samolotu lecącego z Aten. Funkcjonariusze zajęli się 57-letnim pasażerem, który podczas lotu wyjął z bagażu własny alkohol i zaczął go spożywać, mimo że jest to zabronione na pokładzie przez większość linii lotniczych. Uwagę zwróciła mu stewardesa, ale pasażer zareagował awanturą, odmówił też wykonania poleceń załogi. Po wylądowaniu w Pyrzowicach interweniowali pogranicznicy, pasażer został wylegitymowany i ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
0: Dzieje się na drogach.
6: Kierowcy w Częstochowie, miejcie się na baczności. Od najbliższego poniedziałku ruszają kolejne prace drogowe. Tym razem ciężki sprzęt pojawi się na ulicy Okulnej, na odcinku od Skrzyneckiego do Dibuła. Miejski Zarząd Dróg zapowiada całkowitą wymianę nawierzchni. Spodziewajcie się zmian w organizacji ruchu i tradycyjnie już korków w tej części miasta.
0: Twoje sprawy.
6: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rusza z kolejną edycją Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Przez cały maj i czerwiec w placówkach ZUS oraz w terenie można sprawdzić, z jakich świadczeń finansowych i form wsparcia warto skorzystać. Będzie sporo istotnych treści dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
8: Uczestnicy dowiedzą się również, jak ułatwić sobie kontakt z urzędem, zakładając konto na platformie e-ZUS lub korzystając z aplikacji mobilnej MZUS. Wydarzenie jest realizowane przy współpracy z PFRON, NFZ oraz Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, a także z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. W jednym miejscu będzie można uzyskać informacje, jak skutecznie rozwijać karierę, w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych, jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i jakie prawa przysługują pacjentom.
6: Mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS. Dziś inspektorat w Lublińcu zaprasza na dzień otwarty. Porad udzielą przedstawiciele ZUS-u, PFRON-u czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jutro akcja przenosi się do Częstochowy na wydarzenie profilaktyczne Stowarzyszenia Eko Serce. Warto przejść na ulicę Amonitową. I to wszystko teraz ode mnie. Za godzinę wrócimy do wczorajszego meczu Rakowa z Jagiellonią. Będą pomeczowe komentarze. A teraz już sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie.
9: Donald Trump w Pekinie.
10: Otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej, przywódca Chin Xi Jinping potwierdził, że jest to pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany.
9: Co wiemy w tej chwili? Paweł Żuchowski.
11: Dzień dobry. Chińczycy postawili na powitanie z honorami, tak by prezydent USA był zadowolony. Od pierwszych chwil już na lotnisku przywódca USA był witany w zasadzie po królewsku. Komentatorzy podkreślają, że zrobiono wszystko, by było tak, jak Donald Trump lubi. Śpiewy, tańce, ukłony, flagi, czerwony dywan. Na trasie przejazdu do hotelu kwitnące róże. Rozmowy nie będą łatwe, kraje wiele dzieli, a jak podkreślają media w USA, Trump nie przyleciał do Chin jako przywódca, który pokonał Iran, a który może prosić Chiny o wsparcie w tej sprawie. Może też prosić o pomoc w naciskach na Rosję, bo Trumpowi nie udało się też zakończyć wojny w Ukrainie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
9: Teraz pytanie o zmianę w planach Pentagonu. Jak już informowaliśmy, nagle odwołał przerzut ponad 4000 żołnierzy do Polski.
10: Według portalu Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii. Wspomnianych ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Według amerykańskiego portalu redukcja sprowadzi liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, kiedy to decyzją Joe Bidena do Europy przesunięto dodatkowe prawie 20 tysięcy żołnierzy.
9: Pakiet CPN, ceny paliw niżej, zostaje na dłużej.
10: Rząd potwierdził, że przedłuża pakiet o kolejne 2 tygodnie, a co to oznacza dla zmotoryzowanych?
9: O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Ceny paliw, przynajmniej na razie, powinny zostać utrzymane w ryzach. Do końca maja obowiązywać będą obniżony podatek VAT z 23 do 8%, obniżona akcyza, a także mechanizm wyliczania maksymalnych cen na stacjach. To drugi raz, gdy rząd przedłuża pakiet CPN. Przypomnijmy, dziś, zgodnie z mechanizmem maksymalnych cen, za litr benzyny 95 płacimy 6,39 zł, za litr oleju napędowego 6,92 zł.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
5: W Częstochowie czeka nas niezbyt piękny dzień, chociaż będą momenty, zwłaszcza o poranku, gdzie bardzo słonecznie się zrobi. Potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego. No i po południu już mają pojawić się opady deszczu. Te opady będą pojawiały się w kolejnych dniach. Jutro też zmienne zachmurzenie. Niewykluczone, że w piątek w Częstochowie zagrzmi. Sobota też mokra. Niedziela, poniedziałek bardzo mokre. Dzisiaj ciepło nawet do 16 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
5: Ewelina już pojawiła się w studiu z kubkiem z napisem bonjour.
15: Kubek z kawą wita się po francusku, a ja mówię, dzień dobry, to co, rozpoczynamy?
5: Tak jest.
15: Marek Moc.
5: I Ewelina Kroczek, gramy.
16: Radio Jura.
17: Muzyka wybrana dla ciebie.
18: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
19: This is the story of my baker.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Teraz spoglądamy w gwiazdy. Czas na horoskop.
1: Wodniku, twoja kreatywność sięgnie dzisiaj zenitu, więc nie bój się proponować szalonych rozwiązań w pracy. Wieczorem znajdź jednak chwilę na wyciszenie, bo nadmiar bodźców może utrudnić ci zasłużony odpoczynek.
0: Baran, energia rozpiera cię od rana, co pozwoli ci błyskawicznie uporać się z listą zaległych zadań. Uważaj tylko na ostre słowa w stronę bliskich. Nie każdy nadąża dzisiaj za twoim tempem i temperamentem.
1: I jeszcze bliźnięta, to idealny dzień na ważne rozmowy i nawiązywanie nowych znajomości, bo twoja charyzma zadziała jak magnes. Intuicja podpowie ci świetny pomysł na wieczorny relaks, więc zaufaj swoim zachciankom.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Poranek bez kawy, no dla niektórych to jak radio bez dźwięku. Niby działa, no ale czegoś brakuje.
2: No i właśnie słuchacze pokazują, że kawa to napój, który potrafi zdziałać cuda.
1: Tak jest, dostajemy od

0: oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
0: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
5: Czujesz? Pachnie Gruzją.
6: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
5: Nowe menu?
6: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
5: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
6: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
5: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
6: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
5: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
7: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
8: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
9: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: Ciśnienie w Częstochowie w miarę stabilne, na poziomie 1003 hektopaskali, biometr nie najlepszy, do tego silny, porwisty wiatr wiejący z południa i południowego zachodu mocno nam dzisiaj podokucza. W najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 16 stopni, podobnie ma być jutro, no ale po południu też spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Zmienna aura czeka nas również w piątek, od soboty chmury i sporo deszczu, zwłaszcza w niedzielę i w poniedziałek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest

0: Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Czy imię może mieć wpływ na fortunę? No, brzmi jak zagadka z horoskopu, ale są liczby. Okazuje się, że są pewne imiona, które miliarderzy najchętniej nadają swoim dzieciom. Zaraz sprawdzimy, czy jest tam Mark.
0: W zestawieniu 500 najbogatszych ludzi świata najczęściej powtarzają się imiona John i David. Każdy z nich nosi po 9 miliarderów.
1: Czyli jednak bez Marka. Wśród kobiet tylko Maria, a raczej może Maria, pojawia się więcej niż raz, ale tu niespodzianka, najbardziej bogate statystycznie jest imię Alice ze średnim majątkiem na poziomie aż 154 miliardów dolarów.
0: Eksperci studzą emocje, podkreślają, że imię to tradycja i symbol, a nie przepis na miliony. Tak więc nie idźcie tą drogą.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
2: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopisk nad Zalew Pająk.

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
3: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
4: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
5: Impreza w ogrodzie, a Ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: O reklamie.
12: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek, jeśli chodzi o mądrości ludowe, to dzisiejsze tłumaczy, dlaczego nam jeszcze zimno w maju.
1: Tak jest, pan Kracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy. A jeśli chodzi o myśl dnia, która w naszym kalendarzu pojawia się na dzisiejszą datę, to brzmi ona...
0: Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Goethe.
1: No odkrywcze. Dobrze. No bardzo, bardzo, bardzo. Bez fantazji, bez zbędnych słów, za chwilę u nas wiadomości.
2: Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, trwa akcja ratunkowa, o tym za moment. No i wrócimy też do wczorajszego meczu Rakowa z Jagiellonią Białystok. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica, zapraszam na 8:00.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
0: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
0: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc porannej kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc porannej kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
10: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8, czwartkowy poranek, czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Wybór wymarzonej szkoły coraz bliżej. W Częstochowie ruszyła miejska rekrutacja do placówek ponadpodstawowych. W miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych na absolwentów podstawówek czeka łącznie 3,5 tysiąca miejsc. Mariusz Osyra z dodatkowymi szczegółami dla kandydatów i ich rodziców.
17: Cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Wnioski można składać do 22 czerwca. Co ważne, kandydaci do oddziałów sportowych, wojskowych czy dwujęzycznych klas mają na to mniej czasu, bo tylko do 2 czerwca. Każda ze szkół na skutek niżu demograficznego chce pozyskać jak najwięcej uczniów. Po zdaniu egzaminów ósmoklasisty na przełomie czerwca i lipca konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji o uzyskane wyniki. Listy zakwalifikowanych poznamy 15 lipca, a ostateczne potwierdzenie przyjęcia nastąpi 21. Szczegóły oraz formularze rekrutacyjne są już dostępne na stronie Śląskiego Systemu Naboru. Pamiętajcie, by nie zwlekać z wyborem szkół dla siebie i pilnować najważniejszych terminów.
10: Wiadomości Radia Jura.
2: W Galerii Jurajskiej można już oglądać efekty urbanistycznych warsztatów Stare Miasto od Nowa. To tam trafiła ekspozycja prezentująca wizję 6 zespołów, które przez kilkanaście dni pracowały nad pomysłami na przyszłość częstochowskiego Starego Miasta. Uczestnicy mieli stworzyć diagnozę dzielnicy, ogólną koncepcję urbanistyczną i tak zwaną mikrointerwencję możliwą do szybkiego wdrożenia. W pracach powtarzały się motyw odzyskania relacji z wartą, wzmocnienie zieleni, porządkowania funkcji, poprawy jakości przestrzeni publicznych. Wystawę można oglądać w Galerii Jurajskiej do 21 maja.
10: Sport w Radiu Jura.
2: To nie był udany wieczór przy Limanowskiego. W zaległym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Raków przegrał z Jagiellonią 0-2. No i skomplikował sobie walkę o ligowe podium. Goście objęli prowadzenie w 34. minucie po rzucie rożnym i trafieniu Kobayashiego. W 82. minucie wynik zamknął Kajetan Szmyt po indywidualnej akcji w polu karnym.
18: Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj wystarczająco dużo w ataku, żeby ten mecz wygrać. No przynajmniej jedną z tych 5 sytuacji, które mieliśmy, powinniśmy zamienić na bramkę. Natomiast niewystarczająco dużo, jeżeli chodzi o działania w obronie i zbyt łatwo te bramki straciliśmy. Niestety, niezależnie od tego, jakie statystyki bym tutaj przytoczył, które są mocno na naszą korzyść, nie zmienią obrazu konkretów, czyli strzelonych bramek. I w piłce nie daje się punktów za wrażenie artystyczne, tylko za konkrety. I dzisiaj Jagiellonia tych konkretów po prostu miała więcej.
2: Mówił po meczu trener Rakowa Dawid Kroczek. Kolejna szansa na punkty w niedzielę. O 12.15 rozpocznie się wyjazdowy mecz z Piastem Gliwice.
10: O tym się mówi w regionie.
2: Portfel mieszkańca powiatu lublinieckiego ma się coraz lepiej. Najnowsze dane GUS-u rzucają nowe światło na to, ile tak naprawdę zarabiamy w naszym regionie. O zarobkach więcej w wiadomościach Radia Jura za godzinę. Zapraszam. Teraz już sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
19: Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych w stolicy Ukrainy po kolejnym ataku Rosjan na Kijów.
20: 10 osób uratowano już spod częściowo zawalonego budynku. Akcja ratowników trwa. Krótko przed godziną 1 w nocy ukraińskie siły ogłosiły ogólnokrajowy alarm powietrzny, ostrzegając, że w powietrzu znajdują się rosyjskie bombowce MiG-31 i że każdy region kraju jest narażony na ataki rakiet balistycznych.
19: Oprócz Kijowa Rosjanie zaatakowali nad ranem także regiony w centralnej i wschodniej Ukrainie. Dzisiaj, przypomnijmy, mija 1550 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Drugi dzień obławy w Lubinie na Dolnym Śląsku. Policja o poranku potwierdziła nam, że nadal poszukiwany jest sprawca strzelaniny na osiedlu przy lesie.
20: Do tragedii doszło wczoraj w nocy w mieszkaniu 10-piętrowego wieżowca przy ulicy Jastrzębiej. Zginęły 2 osoby, jedna została ranna.
19: Sprawą zajmuje się Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy o ofiarach strzelaniny?
21: Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyźni, którzy zginęli, są znani policji i w przeszłości byli już karani. Mieli pracować jako ochroniarze w jednym z lokalnych klubów. Cała trójka była też związana ze środowiskiem kibiców Zagłębia Lubin. Na jutrzejszym meczu z Pogonią Szczecin sektor najbardziej zagorzałych fanów drużyny ma być ubrany na czarno. Sąsiedzi, z którymi rozmawiałam, są w szoku, że w ich bloku doszło do takiej tragedii.
22: Nic nie słyszałam. My na 10. piętrze. Ja tylko wieczorem widziałam
0: widziałam to pogotowie. Najpierw jak jechało, słyszałam potem patrzę światełka. Później położyłam się spać, wstałam rano, mój mąż mówi, ty, dwa auta policyjne. Ja mówię, no to kogoś już zamordowali na pewno.
21: Co wydarzyło się za drzwiami mieszkania? Prokuratura na razie nie zdradza.
19: Sprawa aresztowania Zbigniewa Ziobry nie będzie traktowana priorytetowo. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla polityka PiS, które zaplanowano dopiero na 8 września.
20: Prokuratura chciała zmianę terminu, bo prawomocne postanowienie sądu w sprawie aresztu dla Ziobry podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości jest konieczne do wniosku o jego ekstradycję z USA.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733-267-267.
1: Ciśnienie w Częstochowie w miarę stabilne, na poziomie 1003 hektopaskali, biometr nie najlepszy, do tego silny, porwisty wiatr wiejący z południa i południowego zachodu mocno nam dzisiaj podokucza. W najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 16 stopni, podobnie ma być jutro, no ale po południu też spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Zmienna aura czeka nas również w piątek, od soboty chmury i sporo deszczu, zwłaszcza w niedzielę i w poniedziałek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733-267-267.
24: W tej godzinie naukowa historia o tym, jak kawa stworzyła internetowy hit.
1: Sportowe emocje z Igą Świątek w Rzymie.
24: I muzyczna bomba od Shakiry przed mundialem. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
24: Zapraszam.

Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Moc Porannej Kawy, ale musimy cofnąć się do roku 1991. Uniwersytet Cambridge, laboratorium komputerowe i tam historia, która trochę brzmi jak żart, ale to jest absolutna prawda.
2: No to co to się tam takiego wydarzyło?
1: Naukowcy mieli bardzo poważny problem. Kończyła im się kawa. Taki życiowy problem.
2: No i to był moment przełomowy dla ludzkości?
1: Tak, tak, tak, bo nikt nie chciał schodzić piętro niżej tylko po to, żeby odkryć, że dzbanek jest pusty.
2: No, brzmi jak klasyczny problem, czy warto wstać.
1: I właśnie, i wtedy pojawili się dwaj naukowcy i wpadli na pomysł: kamera skierowana na dzbanek.
2: Czyli pierwszy w historii system sprawdzam, zanim ruszę się z krzesła, tak?
1: Tak, obraz trafił na komputery w budynku i każdy mógł zobaczyć, czy kawa jeszcze istnieje, czy już jest tylko wspomnieniem.
2: Tak? No i tak narodził się jeden z pierwszych live streamów w historii internetu.
1: A kofikama działała aż do 2001 roku, kiedy dzbanek trafił do muzeum.
2: Czyli można powiedzieć, że internet zaczął się od kawy i lenistwa, które wygrało schodzeniem po schodach. No brawo, brawo!
1: I to jest przykład na moc porannej kawy.
2: A jaką moc wam daje kawa? Na to pytanie warto odpowiedzieć, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej.
1: Dla kogoś z was mam kawę i voucher do zrealizowania w sklepie internetowym Olsema.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: My z Markiem jesteśmy poszukiwaczami dobrych wiadomości, takich, którymi można sobie trochę doładować baterie na cały dzień.
0: No i co tam mamy w tym worku dobrych newsów? Na pewno kolejną wygraną Igi Świątek w Rzymie. No i najważniejsze, dziś Iga gra w półfinale.
1: A wiesz, że po wczorajszym meczu została zapytana konferencji, czy używa ChatGPT do analizowania spotkań, tak jak robią to niektóre tenisistki.
0: No i co odpowiedziała?
1: Że AI pomaga jej czasem pisać maile.
0: No, czyli technologia technologią, ale backend nadal trzeba wypracować samemu.
1: I całe szczęście, a półfinałowe spotkanie Igi z Eliną Skitoliną rozpocznie się o 20:30.
2: Jura.
3: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
7: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
6: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
7: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
6: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
7: Profesjonalny montaż i serwis.
6: Sinbud. Częstochowa, Rocha 45/47.
7: Sinbud.pl.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 19 maja. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
13: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania

0: wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. S-Bank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
1: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
7: Częstochowie dzisiaj poranek dość pogodny. Po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie do dużego. Spodziewamy się już przelotnych opadów deszczu. Deszczowy będzie też piątek. Niewykluczone, że pojawią się burze. Sobota, no to też przewaga chmur i deszcz. Niedziela, pochmurno-deszczowo. Poniedziałek, pochmurno-deszczowo. No niestety w połowie maja popsuła nam się pogoda. Choć dziś i jutro jeszcze 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia. To w sobotę ledwie 12, a w niedzielę tylko 10. Dopiero od kolejnego wtorku znów temperatura nam wzrośnie. Niezbyt przyjemny ten maj.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Są artyści, którzy nagrywają przeboje. Jest Shakira, która najwyraźniej specjalizuje się w hymnach mundialowych, bo kilka dni temu pokazała fragment nowej piosenki na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Słyszałeś? Widziałeś?
0: No widziałem i mam wrażenie, że za chwilę znowu cały świat będzie nucił refren, nawet stając w korku albo robiąc zakupy.
1: Tak, ja też mam takie wrażenie, że to będzie hit, no ale powiedz mi, jego naturowi. No, wygląda tak samo, rusza się tak samo i śpiewa równie fantastycznie jak podczas mundialu w 2010 roku, kiedy świat śpiewał razem z nią Waka Waka. No, nie wiem.
0: Podejrzewam, że istnieje sekretna recepta Shakiry i pewnie jest pilnowana lepiej niż Puchar Świata.
1: No właśnie, właśnie. I chyba nie ma drugiej osoby, która potrafi sprawić, że nawet ktoś, kto nie ogląda piłki nożnej, nagle zna cały hymn mundialu na pamięć.
0: A my przypominamy premiera całego utworu. I już dzisiaj ja czekam z niecierpliwością.
2: Jura.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła.
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
10: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
11: A co, Krem, zazdrosny jesteś?
10: Wręcz przeciwnie. Pięknie wyglądacie.
11: Serio? Nie lejesz wody?
10: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
11: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
10: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
12: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
10: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
13: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
14: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
15: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek, 14 dzień maja w kalendarzu i o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: Rok 1796, Edward Jenner podaje pierwszą szczepionkę przeciwko ospie. To na pewno przełom w medycynie.
0: W 1908 roku Wilbur Wright odbył pierwszy lot samolotowy z pasażerem.
1: A w 2017 roku Emmanuel Macron zostałby zaprzysiężony na urząd prezydenta Francji.
0: A te najbardziej aktualne informacje pojawią się w wiadomościach. Zapraszamy.
2: W wiadomościach planowana rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zajrzymy też do portfeli mieszkańców naszego regionu. Sprawdzimy, jakie są zarobki w Częstochowie, a jakie na przykład w Lublińcu. Bądźcie z nami. Katarzyna Fica, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
6: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
2: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
3: Promed Optyk. Troszczymy się o twoje oczy.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
15: bezpiecznie.
14: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
16: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
17: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
19: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
20: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
21: Po reklamie.
22: Dziś czwartek to 14 dzień maja. Jest 9, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
23: Katarzyna Fica, zapraszam. Portfel mieszkańca powiatu lublinieckiego ma się coraz lepiej. Najnowsze dane GUS-u rzucają nowe światło na to, ile tak naprawdę zarabiamy w naszym regionie. Mariusz Osera teraz o lokalnych zarobkach.
24: Okazuje się, że w zestawieniu mediany wynagrodzeń Lubliniec z wynikiem ponad 7600 zł brutto znacząco wyprzedza Częstochowe. Wyższe zarobki niż w stolicy północnego subregionu notują też mieszkańcy Koszęcina i Boronowa, a gmina Herby praktycznie jej dorównuje. Statystyki za listopad od ubiegłego roku potwierdzają, że wysokie pensje przestały być domeną wyłącznie największych miast i polskich aglomeracji. Choć do katowickiej mediany przekraczającej 8 tysięcy złotych jeszcze nam trochę brakuje, to lokalny rynek pracy dynamicznie goni liderów. Dla porównania, dla Częstochowy wyliczono ją na poziomie 6894 zł brutto, a w Katowicach to kwota 8002 zł brutto.
25: O tym się mówi w regionie.
23: Znalazł cudzą kartę i ruszył na zakupy. Częstochowscy kryminalni zatrzymali 31-letniego recydywistę, który przez 2 dni płacił znalezioną kartą w sklepach i korzystał z przejazdu taksówkami. Śledczy naliczyli 7 nielegalnych transakcji. Mężczyzna usłyszał 8 zarzutów, w tym kradzieże z włamaniem do systemu bankowego. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa.
7: Wracamy do sprawy.
23: Teraz zmiana w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Od 29 maja obowiązki dyrektora obejmie Robert Jasiak, obecny naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Powód? Konkurs na stanowisko szefa galerii zakończył się bez rozstrzygnięcia. Dotychczasowa dyrektorka nie uzyskała poparcia większości komisji konkursowej. Robert Jasiak wcześniej kierował już Miejską Instytucją Kultury, ośrodkiem promocji Gaudemater. Funkcję teraz ma pełnić do końca 2026.
7: www.radiojura.pl.
23: Na koniec sport i zimny prysznic pod Jasną Górą. Raków Częstochowa przegrywa z Jagiellonią Białystok 0-2, co mocno skomplikowało walkę o ligowe podium. Mimo ambicji ekipy Dawida Kroczka punkty pojechały na Podlasie. Posłuchajcie, jak ten sukces ocenił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
0: Mój zespół dzisiaj pokazał, że ma w sobie dużo poświęcenia, potrafi być spójny, zdeterminowany, konsekwentny, zdyscyplinowany i mimo to, że zdaje sobie sprawę, że Raków tworzył tę sytuację, to ciężko pracowaliśmy na to, żeby maksymalnie to utrudnić, jeżeli chodzi o samo dojście do sytuacji, a potem już sam moment finalizacji, czasami ilością, czasami jakością, czasami trochę fartem piłkarskim. Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała, bo po prostu już na tym etapie rozgrywek przede wszystkim liczą się punkty.
23: A Raków wciąż jest w grze o europejskie puchary, ale margines błędu właśnie się wyczerpał. Kolejna szansa na punkty już w niedzielę w Gliwicach podczas meczu z Piastem. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
1: Jedna osoba zginęła, 31 zostało rannych. To jest najnowszy bilans kolejnego rosyjskiego ataku na Kijów.
2: Dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Część wieżowca się zawaliła. Zniszczonych jest 18 mieszkań. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie.
1: Trwa akcja ratowników. Razem z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się w tej chwili tam na miejscu?
15: Trwa przeszukiwanie gruzowiska po tym, jak dron uderzył bezpośrednio w 12 piętro bloku mieszkalnego. Jak informują miejscowe służby, spod gruzów udało się uratować dotąd 27 osób. Akcja jest utrudniona, bo nad Kijowem i obwodem kijowskim są jeszcze bezzałogowce armii Putina.
2: Krzysztofie, a co wiadomo o tym ataku?
15: Praktycznie nad całą Ukrainą trwa od niemal doby. W tym czasie Rosjanie uderzyli 675 dronami oraz ponad 40 rakietami. Jesteśmy świadkami jednego z największych ataków od początku wojny z zastosowaniem pocisków kierowanych i dronów różnych typów. Mówił rzecznik obrony powietrznej Jurij Ignat. Dodał, że nie udało się zestrzelić 23 dronów i 15 pocisków. Poza domami mieszkalnymi celem Rosjan były obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także kolejowej.
1: To będzie katastrofa, alarmują kierowcy, którzy codziennie kursują między Łodzią i Warszawą.
2: Już w czerwcu ma rozpocząć się rozbudowa autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa.
1: Chociaż trasa nie zostanie zamknięta dla ruchu, pojawiają się zwężenia i ograniczenia prędkości, co pogorszy już dziś fatalną sytuację.
21: Jak mogę, to omijam A2 za każdym razem. A2 jest dramatem, bo tam każdy jeździ sobie na zderzaku. Generalnie 80-90 na godzinę to jest taki standardzik, tak? Także trasa S8 jest dużo, dużo lepsza.
25: Tyle ruch się pewnie przełoży
21: na trasę S8. I tutaj nawet o tym nie wiedziałem, powiem szczerze, że ta rozbudowa będzie. No patrzę źle na to, co tu się będzie działo na S8. No będzie dramat na pewno.
2: Autostrada A4 to kolejna bolączka kierowców.
26: To jest tylko z nazwy autostrada, bo tak naprawdę zjazd do Legnicy od Opola do tego zjazdu jest dramatyczna jazda. A od tego zjazdu do Kołobrzegu jest perfekcyjna droga. Także zawsze mamy taką męczarnię jadąc tamtą drogą. Więc ja uważam, że nie ma w Polsce drogi, która by pobiła ten fragment. Opole, zjazd na Legnicę.
1: Tak mówili naszej reporterce kierowcy na mopie przy S8.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
22: Częstochowie dzisiaj, poranek dość pogodny. Po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie do dużego. Spodziewamy się już przelotnych opadów deszczu. Deszczowy będzie też piątek. Niewykluczone, że pojawią się burze. Sobota, no to też przewaga chmur i deszcz. Niedziela, pochmurno-deszczowo. Poniedziałek, pochmurno-deszczowo. No niestety w połowie maja popsuła nam się pogoda. Choć dziś i jutro jeszcze 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia. To w sobotę ledwie 12, a w niedzielę tylko 10. Dopiero od kolejnego wtorku znów temperatura nam wzrośnie. Niezbyt przyjemny ten maj.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733-267-267.
3: My z Markiem w tej godzinie rozwiniemy czerwony dywan, bo niebawem zabierzemy was do Cannes.
22: A potem do Rzymu.
3: W towarzystwie gwiazd oczywiście. Ewelina Kroczek.
22: I Marek Moc.
3: Zapraszamy. Muzyka wybrana dla
4: ciebie. Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i kawa z plotką.
1: Marek, kojarzysz serial Dynastia, emitowany w telewizji w latach 80. Blake, Crystal, Alexis, kojarzysz, prawda?
0: Tak.
1: A wiesz, że Alexis, czyli John Collins, wygląda tak samo rewelacyjnie jak wtedy? No może ma kilka zmarszczek więcej, ale wygląda jakby właśnie zeszła z planu filmu o luksusie, miłości, wiecznej młodości.
0: No może dlatego, że jej mąż jest o 32 lata młodszy i podobno to wymarzony piąty, a może szósty mąż?
1: Nie wiem, może o to chodzi. Niech im się wiedzie, zresztą doskonale prezentowali się na czerwonym dywanie trwającego właśnie festiwalu filmowego w Cannes.
0: No tak przypomnijmy tylko, że już za kilka dni pani John Collins skończy 93 lata. Muzyka
2: wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikacje elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa Grabówka, ulica

0: Smak Gruzji, ulica Wieluńska 4
1: i piekarnia gruzińska Tbilisi, aleja NMP 12 w domu handlowym Seka.
2: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
3: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
8: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: Od rana w Częstochowie trochę chmur, ale z przebłyskami słońca. W kolejnych godzinach pogodowy miszmasz. Mogą się zdarzyć krótkie, przelotne opady, jednak przez większość dnia dominować będzie słońce. Temperatura maksymalna w naszym regionie to okolice 17. Wiatr umiarkowany. Momentami wieje nieco mocniej, w porywach do 40 km na godzinę.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To Radio Jura, a o tej porze zapraszamy Was na być może już kolejną kawę i na odsłonę konkursu Moc Porannej Kawy. No właśnie, jaką moc otrzymujecie po wypiciu tego, no nie ukrywajmy, eliksiru. Sprawdzamy, do kogo dzwonimy tym razem. Wypełniacie formularze na naszej stronie internetowej, a my przeglądamy te Wasze historie i niektóre z nich wyróżniamy. Kto dziś się ucieszy? Sprawdźmy.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ewelina Kroczek z Radia Jura z tej strony. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Do kogo się dodzwoniłam i gdzie jesteśmy?
2: Jesteśmy w Szarlejce, dodzwoniła się pani do Wioli.
1: Cześć Wiolu, mam przed sobą twój formularz, wypełniłaś z naszej strony internetowej oczywiście, a tam wspomniałaś, że ta kawa rzeczywiście daje moc w ogarnianiu, no właśnie, kogo?
2: W ogarnianiu moich 5 cudownych kociaków. Jak wiadomo, jeżeli jest aż ich cała piątka, no to trochę tej pracy jest, zwłaszcza rano, kiedy wszystkie woją na przykład jeść.
1: I chyba później jeszcze trzeba zdążyć do pracy, albo inne oczywiście obowiązki czekają, a kociaki w pierwszej kolejności, prawda?
2: W pierwszej kolejności jedzonko, później wygłaskać, tak, przed wyjściem do pracy i dopiero można spokojnie rozpoczynać dzień. Oczywiście w międzyczasie szybka kawa, tak jak wspomniałam, z kłaczkami, bo bez kłaczka się nie liczy.
1: Przynajmniej w moim towarzystwie chyba kłaczków raczej nie mieliśmy w kawie, ale muszę przyznać, że twoje obowiązki o poranku z tą kawą, z kłaczkiem są urocze. Już sobie wyobrażam twoją popołudniową kawę, kiedy sobie spokojnie siedzisz w fotelu i to twoje kocie towarzystwo gdzieś tam na kolanach, gdzieś obok ciebie, na kanapie, no. Tej kawy, którą wygrywasz u nas, będzie znacznie więcej. Dodatkowo otrzymujesz voucher na zakupy do sklepu internetowego Olsema.
2: No i bardzo dziękuję.
1: No i przysyłamy takie przytulasy do tych twoich uroczych kociaków.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
5: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
7: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
8: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
9: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxu z Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
10: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
11: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
12: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
11: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
12: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
11: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
12: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
11: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
13: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
14: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: poszukiwaniu dobrych informacji natrafiliśmy właśnie na taką.
1: Reprezentacja polskich piłkarzy ręcznych sprawiła niespodziankę dla niektórych. Pokonała Austrię 26-25 w pierwszym meczu o awans na przyszłoroczny mundial.
0: Brawo chłopaki, będziemy trzymać kciuki w dalszym ciągu, a nie tylko o sporcie mówić będziemy w kolejnym wydaniu wiadomości. Zostańcie z nami.
2: W wiadomościach o 10 będzie o drogowych utrudnieniach w dzielnicy Północ i o nocy muzeów. Będziemy też na festiwalu filmowym w Cannes, bo dziś tam Dzień Polski. Katarzyna Fica, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk, cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopisk nad Zalew Pają.

0: Ramageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen. Po reklamie.
9: Minęła już godzina 10, w czwartkowy poranek czas na wiadomości.
10: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Drogowcy właśnie wkroczyli na skrzyżowanie Alei Wyzwolenia, Sosabowskiego i Kukuczki. To oznacza nową organizację ruchu dla tysięcy mieszkańców północy. Są jednak i dobre wiadomości. Odetchną lokatorzy z rejonu ulicy Pużaka, którzy mogą już swobodnie dojechać do swoich parkingów.
11: Mamy zmianę organizacji ruchu. Umożliwiony dojazd do ulicy Pużaka. Tym fragmentem tego odcinka, który został już przebudowany, z jednoczesnym zamknięciem przejazdu przez styk Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki, właśnie gdzie ta krzyżówka będzie przebudowywana. W związku z tym niemożliwy będzie przejazd do odwołania ulicą Kukuczki na wysokości Wyzwolenia, za wyjątkiem autobusów częstochowskiego MPK.
10: Mówił Maciej Hasik, a na finał prac przy północnej nitce Alei Wyzwolenia poczekamy do połowy wakacji. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych nabiera tempa. W sezonie rowerzyści w pełni skorzystają z nowej, rozbudowanej sieci ścieżek.
12: O tym się mówi w Częstochowie.
10: Właśnie teraz o 10 w Auli Politechniki Częstochowskiej przy Armii Krajowej rozpoczyna się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego. To jednak nie jedyny naukowy akcent w mieście. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ruszają międzynarodowe praktyki. Przyszli pielęgniarze z Malty szlifują swoje umiejętności na kardiochirurgii i neurochirurgii we współpracy z Uniwersytetem Jana Długosza w ramach programu Erasmus+. Na naszych oddziałach zostaną do lipca.
12: Radio Jura poleca.
10: Planujecie weekend? Szykujcie drobne. W najbliższą sobotę rusza wyjątkowa Noc Muzeów. Od 16 do 23 wszystkie oddziały Muzeum Częstochowskiego otwierają swoje podwoje za symboliczną złotówkę.
13: Do każdego obiektu będzie można wejść za symboliczną złotówkę od godziny 16 do 23. Program mamy rzeczywiście bardzo obfity. Rozpoczynamy pierwszymi wydarzeniami o godzinie 16. Będzie premiera nowej wystawy Stare Miasto. miasto z dziejów częstochowskiej dzielnicy. Jest to ekspozycja, której kuratorem jest dr Juliusz Sętowski oraz pani Anna Krakowian. Na ten wernisaż też serdecznie zapraszamy. W ratuszu jeszcze wykład Meteoryty bez tajemnic profesora Szymona Kozłowskiego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Noc muzeów poleca Łukasz Giżyński. W Domu Poezji o Halinie Poświatowskiej opowie jej brat Zbigniew Myga, a dla najmłodszych zaplanowano premierę bajki. Pamiętajcie, ostatnie wejście o 22:30. Pełny harmonogram znajdziecie na naszej stronie.
12: Sport w Radiu Jura.
10: Na koniec sportowy meldunek od naszych lekkoatletów. Zawodnicy CKS-u Budowlani zdominowali stadiony w Sosnowcu i Gliwicach. Bohaterką ostatnich dni została Weronika Gołdy, która zwycięstwem podczas międzynarodowego meetingu Silesian Athletics w rzucie dyskiem zapewniła sobie bilet na Mistrzostwa Europy U18 we Włoszech. Te zawody odbędą się w lipcu. Świetne wieści płyną też z drużynowych mistrzostw województwa, gdzie ekipa Budowlanych zajęła pierwsze miejsce. Indywidualnie błysnęła tam Julia Wróbel, posyłając dysk na odległość ponad 41 metrów, co jest drugim wynikiem w kraju. Gratulujemy naszej młodzieży sportowej postawy. A teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
14: Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy ogłosił środek zapobiegawczy dla podejrzewanego o korupcję Andrija Jermaka, byłego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zostanie on aresztowany bądź też wpłaci kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli ponad 13 milionów złotych.
15: Przypomnijmy, Jermak w poniedziałek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Kłopoty z przejazdem na trasach między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Chodzi o drogi numer 94 oraz S1.
14: W faktach teraz Marcin Buczek razem z nami.
16: Dzień
14: Marcinie,
16: dobry.
14: Co tam się wydarzyło?
16: Na trasie numer 94 w Sosnowcu są prace drogowe. Tam korek, jadąc od Dąbrowy Górniczej, ma około 3 km długości. Zaczyna się w rejonie centrum handlowego, a kończy na wysokości wiaduktu przy elektrociepłowni. Natomiast na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej na pasach do Sosnowca jest kolizja ciężarówki i auta osobowego. Samochody zderzyły się w rejonie zjazdu na drogę numer 94.
14: Szybcy i wściekli pojawili się o północy w Cannes.
15: Świętowano 25. urodziny pierwszej części filmu. Na festiwalu jest nasza specjalna wysłanniczka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
17: Dzień dobry.
15: Witaj. Kasiu, dziś w Cannes Dzień Polski.
17: To prawda. Zacznie się pokazem Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy. To w sekcji Cannes Classic. 45 lat temu ten film zdobył tu na festiwalu Złotą Palmę. Potem będzie światowa premiera filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, bo taki będzie ostatecznie tytuł. I film przy okazji 19 czerwca wchodzi do polskich kin. Jak mówi mi producentka Ewa Puszczyńska.
18: Bycie tutaj to jest ogromny zaszczyt i honor i wspaniale tutaj być z filmem w głównym konkursie.
17: A późnym wieczorem tu w Cannes pierwszy pokaz również walczących o Złotą Palmę historii równoległych. Dwukrotny laureat Oscara Asghar Farhadi nakręcił film inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Maciej Musiał też będzie, bo on jest współproducentem i obiecał, że opowie nam o tej przygodzie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
10: Na termometrach w Częstochowie w tej chwili solidne 14 stopni, ale to nie jest jeszcze ostatnie słowo dzisiejszej aury. Przed południem miejcie parasole w zasięgu ręki, gdzie niegdzie może symbolicznie popadać, ale to tylko krótki wiosenny epizod. Południe to już zupełnie inna bajka, chmury pójdą w odstawkę, wyjrze słońce, zrobi się naprawdę przyjemnie. Temperatura podskoczy do 14 stopni. Do tego ciśnienie pnie się w górę. Mamy teraz 1003 hektopaskale.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
10: I rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę, a będziemy mówić m.in. o wakacjach, to znaczy najlepszych terminach na wakacje.
9: No i o pewnym wyczynie, który przesuwa granice ludzkich możliwości.
10: Będzie ciekawie. Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
10: Zapraszamy.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Nasz licznik pokazuje, że do wakacji zostało jeszcze 42 dni.
0: No my tutaj odliczamy, a tymczasem połowa Polaków planuje urlop jeszcze przed sezonem.
1: Tak, tak, mamy przed sobą takie badanie, z którego wynika, że coraz chętniej wyjeżdżamy wiosną albo na początku lata. No powód jest bardzo prosty. Ceny są niższe niż w wakacyjnym szczycie.
0: Czyli zamiast walczyć o leżak w lipcu, wolimy złapać spokój i tańszy nocleg w czerwcu.
1: No i co ciekawe, klasyczne wakacje w środku lata planuje tylko 11% badanych, a co dziesiąty Polak, to już odkłada urlop aż na jesień.
0: No czyli wygląda na to, że dziś najbardziej luksusowe wakacje to nie kierunek, ale termin.
2: Reklama.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz.

0: dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
7: Sprawdzamy, co słychać na niebie w Kłobucku. Dzisiaj całkiem przyjemnie, na termometrach 17 stopni i słońce, które będzie się przeplatać z chmurami. Choć w ciągu dnia może symbolicznie popadać, biometr pozostaje obojętny. Wieczór i noc spokojne z temperaturą w okolicach 9 kreski. No niestety obecne prognozy na start weekendu nie rozpieszczają. Zapowiada się powrót chłodów. Słupki rtęci spadną do 11-13 stopni. Będzie pochmurno, deszczowo i zdecydowanie mało wiosennie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: dawno nie mieliśmy informacji z kategorii wow. Przecieramy oczy ze zdumienia, ale to jest dokładnie ten moment.
1: Bartek Ziemski z Bielska Białej, 30-letni himalaista, zdobył właśnie Lhotse. To oczywiście czwarty najwyższy szczyt świata, ponad 8,5 tysiąca metrów nad poziomem morza.
0: I uwaga, zjechał z niego na nartach.
1: Mało? No to dodajmy jeszcze, że zrobił to bez użycia tlenu z butli i był to już 8 ośmiotysięcznik zdobyty przez niego w takim stylu. W świecie himalaizmu absolutny kosmos.
0: Ale wyobraź sobie tę rozmowę. Bartek, jakie plany na weekend?
1: Jadę w góry, trochę tam pozjeżdżać na nartach.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
0: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
0: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
7: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
6: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
7: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
6: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
7: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
6: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 999 401.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
9: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
10: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
12: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek, 14 dzień maja w kalendarzu. Kto dziś świętuje, jeśli chodzi o znaną osobę? George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen, Kate Blanchett, australijska aktorka, laureatka Oscara. Kto jeszcze?
1: Jeśli chodzi o solenizantów, to na liście Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna.
0: Dziś także Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty. Wszystkiego najlepszego.
2: W wiadomościach Radia Jura policyjne ostrzeżenia. Chodzi o korzystanie z telefonów podczas jazdy samochodem. Będzie też o utrudnieniach w Janowie. Nie można się dodzwonić do Urzędu Miasta i Gminy. Jest awaria centrali telefonicznej. Na koniec doniesienia naukowców, które zainteresują amatorów słonecznych kąpieli. Katarzyna Fica, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
11: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
10: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
11: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
10: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
11: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
10: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
12: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
13: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Masz już Modivo Club Gold?
18: Nie, a warto?
17: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
18: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
17: W Modivo EOBUWIE ETT.

0: Aktywuj na modi.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Niesiu światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Po reklamie.
8: Na zegarach już godzina 11, jest czwartek, 14 dzień maja. Czas na wiadomości.
9: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od ostrzeżenia, które płynie prosto ze Śląskiej Komendy Policji. Telefon za kierownicą to prosta droga do tragedii. Statystyki z ostatniej doby są niepokojące. Na śląskich trasach doszło do 145 zdarzeń, w których rannych zostało 5 osób.
10: Policjanci przypominają, że jedną z głównych przyczyn zagrożeń na drodze jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu komórkowego podczas jazdy. Takie zachowanie jest wykroczeniem zagrożonym mandatem w wysokości 500 zł oraz 12 punktami karnymi. Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
9: Młodszy aspirant Barbara Pluta zapowiada wzmożone kontrole, ale to nie wszystko. Już jutro częstochowska drogówka rusza z akcją profilaktyczną skierowaną do rowerzystów. Majowa pogoda zachęca do dwóch kółek, więc policjanci będą dbać o to, by ten weekend był bezpieczny dla każdego.
11: Radio Jura. Jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
9: W gminie Janów dziś poważne utrudnienia w kontakcie z urzędem. Awaria centrali telefonicznej sprawiła, że połączenie z urzędem miasta i gminy jest mocno ograniczone. Trwają intensywne prace nad usunięciem usterki i przywróceniem pełnej sprawności systemu. Urząd przeprasza mieszkańców za niedogodności. A w Częstochowie od rana problemy z wodą. Z powodu awarii wodociągu wstrzymano dostawy na ulicy Barlickiego i Alei Pokoju. Ekipy pracują już w terenie. Usuwanie awarii potrwa do około 13. Do tego czasu mieszkańcy muszą liczyć się z całkowitym brakiem wody.
11: Wiadomości Radia Jura.
9: Częstochowa staje się naukowym centrum innowacji. Już jutro Uniwersytet Jana Długosza gościć będzie uczestników pierwszej międzynarodowej konferencji FITI 2026. Będzie o cyfryzacji, biznesie i o tym, jak naukowe teorie zamienić w konkretne zyski dla firm.
12: Konferencja ta jest taką płaszczyzną interdyscyplinarnej debaty. Zarówno debaty naukowej, ale także debaty eksperckiej, dotyczącej gospodarki cyfrowej, technologii, transformacji technologicznej, a także wiedzy i innowacji. Podczas konferencji obecni będą przedstawiciele zarówno środowisk akademickich, różnych sektorów gospodarki, instytucji publicznych, a także wszystkich instytucji, które wspierają rozwój innowacyjności.
9: Mówiła Dagmara Bubel z UJD. A w panelach dyskusyjnych wezmą udział nie tylko badacze, ale i lokalni przedsiębiorcy, jak choćby przedstawiciele zakładów chemicznych Rudniki. Start konferencji w gmachu przez Bierskiego jutro o 9 rano. Radio Jura objęło to wydarzenie swoim patronatem.
11: Twoje sprawy.
9: Na koniec przypominamy kierowcom dzielnicy Północ. Na skrzyżowaniu Wyzwolenia Sosabowskiego i Kukuczki trwa przebudowa. Ruszą kolejny etap prac. Całość ma potrwać do połowy wakacji. Zdejmijcie nogę z gazu i patrzcie na znaki. Tu Radio Jura i nasze wiadomości. Teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Rozłam w koalicji rządowej w sprawie wyboru nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej.
13: Polskie Stronnictwo Ludowe i część posłów Polski 2050, podobnie jak PiS i Konfederacja, poprze w jutrzejszym głosowaniu w Sejmie Mateusza Szpytmę. To kandydat rekomendowany na stanowisko prezesa IPN-u przez kolegium Instytutu.
7: Michał Radkowski, witaj.
14: Zgadza się, dzień dobry.
7: Michale, dlaczego ta sprawa dzieli obóz władzy?
14: A powód jest prosty. Koalicjanci mają różną ocenę obecnego wiceprezesa IPN.
15: Pan Szpytma jest kontynuatorem polityki Karola Nawrockiego, upolityczniania Instytutu Pamięci Narodowej.
14: Uważa Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej, która nie zagłosuje za tą kandydaturą. Za to Urszula Pawsławska z PSL przekonuje, że jej klub świadomie popiera Mateusza Szpytmę.
16: Wspieramy pana, mam nadzieję, przyszłego prezesa, dlatego że daje rękojmię właściwie prowadzonej polityki historycznej.
14: Tak jak PSL zamierza głosować część Polski 2050, tak jak poseł Piotr Strach, choć sam ma zastrzeżenia do działalności obecnego Instytutu.
17: Jest to w pewnym sensie instytucja troszeczkę zdominowana przez PiS. W końcu ten kandydat był także związany z prezydentem Nawrockim. Niemniej jednak nie będzie dyscypliny w klubie.
14: To, że Sejm poprze kandydata, nie oznacza, że zostanie nowym prezesem IPN. Zgoda na powołanie musi wydać Senat, a tam głosy rozkładają się niemal pół na pół.
7: Choć wiosnę mamy na razie chłodną, już myślimy o lecie i słońcu. A skoro słońce, to i konieczność skutecznej ochrony przed jego promieniami.
13: Chińscy naukowcy zapowiadają przełom dotyczący filtrów przeciwsłonecznych. W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
18: Dzień dobry.
13: Dzień dobry, Grzegorzu. Na czym ten chiński przełom miałby polegać?
18: Ogłosili właśnie, że udało im się opracować technologię wytwarzania naturalnej substancji, która chroni przed działaniem ultrafioletu.
7: A co to za substancja?
18: Chodzi o gadusol, substancję, o której od pewnego czasu wiadomo, że ryby stosują ją do ochrony ikry. Problem w tym, że w naturalnych warunkach bardzo trudno ją pozyskać. To się właśnie zmieniło.
13: A w jaki sposób?
18: Zespół badaczy z Uniwersytetu Jiangnan wykorzystał bakterię Escherichia coli jako mikrobiologiczne fabryki gadusolu. Badacze odtworzyli w bakteriach odpowiedni szlak metaboliczny, a dzięki modyfikacjom genetycznym i optymalizacji warunków hodowli zdecydowanie zwiększyli wydajność procesu. Testy potwierdziły, że tak wytwarzany gadusol nie tylko skutecznie chroni przed promieniowaniem UV, ale wykazuje też silne właściwości antyoksydacyjne porównywalne z witaminą C. Są szanse, że będzie chronił skórę na dwa sposoby.
7: Wypatrujemy więc słońca i czekamy na dobre wieści o gadusolu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
9: Zaglądamy do Konopisk. Tam dzisiaj aura w kratkę na przemian, słońce i chmury. Termometry dobiją maksymalnie do 16. W nocy okolice 9, ale jutro czeka nas wyraźne ochłodzenie. Piątek upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia, przelotnego deszczu, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia tylko 13. Niestety to dopiero początek chłodnych wiadomości. Weekend przywitamy w kurtkach, w sobotę zaledwie 11.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
8: Dzisiaj będziemy wam polecali, żebyście trzymali się mocno, bowiem silne podmuchy wiatru dzisiaj będą nam się pojawiały. No to trzymajcie się mocno i do usłyszenia.
22: Możemy obiecać, że przewieje nas jutro o poranku. Będziemy. Zapraszamy. Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc.
22: Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.
11: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515-660-031.
5: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy delivery.

0: promocją.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Kredyt na remont WesBanku. Kredyt na samochód WesBanku. Kredyt na komputer również WesBanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego WesBanku?
3: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. S-Bank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
4: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
15: Przeglądam pogodowe mapki w Kozie Głowach dzisiaj bez parasoli. Niebo co prawda przykryją chmury, ale przebłyski słońca gwarantowane. Na termometrach całkiem solidne 16 stopni. Korzystajcie z tej aury, bo jutro nadchodzi zmiana. Słońca będzie jak na lekarstwo. Temperatura zjedzie do 13, a do głosu dojdzie deszcz. Prawdziwe załamanie pogody uderzy jednak w sobotę. Będzie mokro, szaro i bardzo chłodno, maksymalnie tylko 10.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Czujesz? Pachnie Gruzją.
7: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
6: Nowe menu?
7: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
6: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
7: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
6: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
7: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
6: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: W wiadomościach zdarzenie z Zawiercia. 38-latek zaatakował dzieci. Oddamy też głos trenerowi Rakowa. Posłuchacie, co Dawid Kroczek powiedział wczoraj po meczu z Jagiellonią. I pytania oraz odpowiedzi o liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. O 12:00 głos ministra obrony Katarzyna Fica. Do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz

0: Zrobisz to z OBI. Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Po reklamie.
6: Czwartek, 14 dzień maja, wybiło południe. Czas na wiadomości.
7: Katarzyna Fica, zapraszam. Awantura w Zawierciu. Pijany mężczyzna zaczepiał dzieci i zniszczył rower 13-latka. Do interwencji doszło w rejonie ulicy Ściegiennego. Gdy policjanci jechali na miejsce, zauważyli podejrzanego próbującego uciec. 38-latek został zatrzymany przez dzielnicowych. Według ustaleń rzucał butelkami i uszkodził jednoślad wart około 1000 zł. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia.
8: Wiadomości Radia Jura.
7: Częstochowscy ósmoklasiści ochłonęli już po 3-dniowym maratonie egzaminacyjnym, choć testy już za nami, w szkołach wciąż wrze. Wszystko przez tekst Stanisława Lema, który na języku polskim okazał się dla wielu czarnym koniem arkusza. Czy robotyczny przyjaciel auto Mateusza pokrzyżuje plany o wymarzonych liceach?
9: Jeśli chodzi o coś, co mnie zaskoczyło, no to zaskoczył mnie na pewno tekst o auto Mateuszu, a reszta raczej była omawiana.
10: Zaskoczył mnie tekst literacki na polskim, ogólnie ten automateusz był dziwnym, moim największym zaskoczeniem, ale tak to wszystko było bardziej omawiane, wszystko było.
11: Zaskoczyło mnie to, że głównym tekstem na egzaminie z polskiego była lektura z czwartej klasy, którą raczej mało kto pamiętał.
7: Do rozmowy z ósmoklasistami Kają, Darią i Tymkiem wrócimy też w wiadomościach za godzinę.
8: Sport w Radiu Jura.
7: To nie był wieczór, o jakim marzyli kibice pod Jasną Górą. W zaległym meczu Ekstraklasy Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2. Mimo kilku okazji Patryka Makucha czy Jonatana Brunesa, piłka nie chciała wpaść do siatki. Walka o ligowe podium mocno się skomplikowała.
12: Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj wystarczająco dużo w ataku, żeby ten mecz wygrać. No przynajmniej jedną z tych 5 sytuacji, które mieliśmy, powinniśmy zamienić na bramkę. Natomiast niewystarczająco dużo, jeżeli chodzi o działania w obronie i zbyt łatwo te bramki straciliśmy. Niestety, niezależnie od tego, jakie statystyki bym tutaj przytoczył, które są mocno na naszą korzyść, nie zmienią obrazu konkretów, czyli strzelonych bramek. I w piłce nie daje się punktów za wrażenia artystyczne, tylko za konkrety. I dzisiaj Jagiellonia tych konkretów po prostu miała więcej.
7: Mówił trener Dawid Kroczek. Raków wciąż bije się o europejskie puchary. Kolejna szansa na przełamanie już w niedzielę w Gliwicach w starciu z Piastem.
8: O tym się mówi w Częstochowie.
7: Na koniec o fenomenie częstochowskiego ekonomika, który od ponad 2 dekad udowadnia, że szkoła to nie tylko podręczniki, ale przede wszystkim ciekawe spotkania. Kultowy cykl Kontrolowane Gadu-Gadu obchodzi właśnie 22 lata. Tylko w ostatnich miesiącach uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych mieli okazję do rozmów z profesorem Jerzym Bralczykiem, siostrą Małgorzatą Chmielewską, Krzysztofem Zanussim, Marcinem Mellerem i Markiem Sierockim. Za dobór tych wyjątkowych gości od lat odpowiada dyrektor placówki Maciej Trzmiel. Przed nami kolejne spotkania z wielkimi osobowościami. Najbliższe planowane jest w czerwcu, a następne w nowym roku szkolnym. Przez 22 lata cyklu ekonomika w Częstochowie odwiedziło ponad 70 znamienitych gości. I to tyle z naszego regionu. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
0: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce, zapewnił szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziennikarze w Sejmie pytali o doniesienia mediów USA, że wstrzymano przerzut do Polski 4000 żołnierzy. Na linii nasz dziennikarz Michał Radkowski. Michale, jak wicepremier to wytłumaczył?
13: Wyjaśnił, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Szef MON kilkakrotnie zapewniał, że sojusz z USA jest mocny i trwały, a Polska jest żelaznym sojusznikiem wypełniającym wszystkie zobowiązania. Dodał, że liczba żołnierzy amerykańskich w naszym kraju na pewno nie spadnie, a być może nawet wzrośnie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
14: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce niż ta, która była planowana. Ale dla Polski to nie oddziałuje negatywnie pod względem zdolności i liczebności.
13: Wicepremier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
0: 3,4% w takim tempie rośnie obecnie polska gospodarka. To wstępny odczyt Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał. Igor Skrzypek,
15: jestem,
0: witamy. Igorze, to dobry wynik?
15: No, poniżej oczekiwań analityków i słabszy niż w poprzednim kwartale. Na koniec 2025 roku gospodarka rozwijała się w tempie 4,1%. Winna może być pogoda. Styczeń i luty były nadzwyczaj mroźne. To spowolniło lub nawet zatrzymało wiele inwestycji i widzimy to w najnowszym odczycie. Mimo, że tempo rozwoju polskiej gospodarki nieco spadło, i tak pozostajemy w europejskiej czołówce. 3,4% wzrostu to zdecydowanie powyżej średniej w Unii Europejskiej, bo ta na koniec zeszłego roku wyniosła 1,5%. Ale kolejne miesiące mogą być słabsze. Eksperci spodziewają się, że drogie paliwa napędzą inflację. Wtedy będziemy kupować mniej, konsumpcja spadnie i w efekcie zobaczymy kolejne spadki.
0: Premier Łotwy Ewika Silina podała się do dymisji. Socjaldemokratyczna Partia Postępowcy ogłosiła wczoraj, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Powodem było odwołanie ministra obrony Andrisa Sprutsa, reprezentującego postępowców po incydencie z ukraińskimi dronami. Dotychczasowa trójpartyjna koalicja kierowana przez premier Silinę straciła większość w łotewskim Sejmie na pół roku przed wyborami.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
19: Czwartkowe popołudnie z zachmurzeniem zmiennym od umiarkowanego po chwilami duże. Może popadać przelotnie, ale jednak. No a na termometrach okolice 17 stopni.
6: Wiatr umiarkowany i dość silny z południowego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, stabilne, a biometr w Częstochowie jest obojętny.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
6: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
19: Martyna Wachtarczyk.
6: Mariusz Ryszka.
19: I nie jesteśmy tutaj sami. Tradycyjnie zaprosiliśmy gwiazdy muzyczne.
6: Na początek fukaj Vito Bambino, Fancy, za chwilę potem także Gordo. No to ruszamy.
20: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Saragossa Band w muzyce wybranej dla ciebie, a my pytamy, jak tam państwu idą zapasy z czwartkową rzeczywistością. Mamy nadzieję, że jeśli nie rozłożyliście go jeszcze na łopatki, to przynajmniej wygrywacie na punkty. I a propos, odwrócił się trend. Słuchajcie, nasze kibicowanie w końcu daje pożądane efekty.
1: No tak, dokładnie. Najpierw Alicja na Eurowizji, wczoraj Iga na kortach w Rzymie, także tutaj wszystko wróciło do normy. No jeśli macie przed sobą jakieś ważne wydarzenie i potrzebujecie wsparcia, które działa, no to naprawdę walcie jak w dym, będziemy dopingować się z całych sił.
0: W tej sprawie można pisać, namiary na nas znajdziecie w naszym portalu, a za moment będziemy kibicować wiosennej pogodzie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
6: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak.

0: elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Kredyt na remont WesBanku. Kredyt na samochód WesBanku. Kredyt na komputer również WesBanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego WesBanku?
2: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. S-Bank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: Czwartkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Jeśli chodzi o opady, to są w planach. Tu i ówdzie może kilka kropel deszczu spaść. Parasol pod ręką warto mieć i mocno go trzeba trzymać jutro, w sobotę, w niedzielę, a nawet jeszcze
7: ale o tym jeszcze przyjdzie nam powiedzieć. Dzisiaj, tego popołudnia, niewykluczone też przejaśnienia. Trzymamy za nie kciuki.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Czwartek, 14 dzień maja w kalendarzach. Dzisiaj drugi półfinał konkursu piosenki Eurowizja 2026. Dowiemy się, kogo Alicja pokona w finale w sobotę.
1: Oby. A co możemy celebrować dzisiaj? Mamy Dzień Opiekuna Medycznego, Dzień Farmaceuty, pozdrawiamy. Mamy też Dzień Więzi z Twoim Psem i Międzynarodowy Dzień Uznania dla Chihuahua.
0: No jasne, że uznajemy, bo to wyjątkowa rasa, choćby dlatego, że powstała o niej piosenka. DJ Bobo, Chihuahua.
1: Tylko nie śpiewaj. Okej, dobra.
0: Pamiętacie, no tak. Mam nadzieję. 14 dzień maja to także Dzień Romansu Online. Ech, romansowałby człowiek, ale żona nie pozwala.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk, cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
4: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
5: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
6: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Morlińska. Gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
12: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Kto zwalcza ból?
16: Woltaren!
15: Kto?
16: Woltaren!
17: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Martyna, spod jakiego znaku zodiaku jesteś?
1: Ja jestem ryba.
0: O, to ty nie.
1: A co ja nie? Co nie?
0: Nie będziesz miała dzisiaj wyjątkowego szczęścia.
1: O.
0: A ja tak, bo wróżka dyżurna pisze: bliźnięta, wagi, lwy i wodniki urodzeni w tych znakach mogą usłyszeć ważną wiadomość, otrzymać szansę finansową albo przeżyć wyjątkowe chwile w miłości.
1: W dniu romansu online, tak? No proszę. Dobrze, wróżby zostawiamy. Polecamy nasze wiadomości.
2: Dziś sejmowa debata w sprawie kryptowalut i drugie czytanie przepisów w tej sprawie. W wiadomościach posłuchacie też o nieprawidłowościach w Blachowni. Chodzi o dotacje z programu Posiłek w Szkole i w Domu. Bądźcie z nami, Katarzyna Ficam. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
2: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
3: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
2: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
3: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
2: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
3: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
2: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
4: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
5: Zrobisz to z OBI.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Po reklamie.
8: Na zegarek już godzina 13:00. O tej porze u nas najważniejsze informacje.
9: Katarzyna Fica, zapraszam. Blachownia będzie musiała zwrócić ponad 165 tysięcy złotych dotacji z programu Posiłek w Szkole i w Domu. To wynik kontroli przeprowadzonej przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W raporcie wskazano m.in. przyznawanie wsparcia osobom niespełniającym kryterium dochodowych, błędy proceduralne i księgowe oraz niewłaściwe rozliczanie części wydatków. Kontrolerzy wymienili także osoby odpowiedzialne za wykazanie nieprawidłowości od byłych władz gminy po pracowników MOPS-u. Czytamy na stronie urzędu miejskiego w Blachowni.
10: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
9: Trzydniowy maraton egzaminacyjny, który trwał od poniedziałku do środy, zakończył się w atmosferze sporego zaskoczenia. Najwięcej emocji wśród ósmoklasistów wzbudził język polski, a konkretnie tekst Stanisława Lema, przyjaciel automateusza. Choć egzaminu nie da się nie zdać, bo nie obowiązuje próg punktowy, to każdy zdobyty procent będzie na wagę złota podczas rekrutacji do wymarzonych liceów i techników. A jakie szkoły na horyzoncie?
11: Plany na dalszą przyszłość nie mam, ale szkołę wybieram się do Sienkiewicza i myślę też o Koperniku.
12: Jeśli chodzi o szkołę, to pewnie będę celował w liceum ogólnokształcące lub kierunek sportowy. Wszystko się jeszcze może u mnie zmienić.
13: Nie zastanawiałam się jeszcze aż tak bardzo nad swoją przyszłością. Jedynie co, to już mam wybraną szkołę, do której bym chciała iść i jest to Żeromski.
9: A mówili dla Radia Jura Kaja, Daria i Tymek. Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca.
10: Twoje sprawy.
9: Częstochowska Straż Miejska przypomina o zabezpieczeniu mieszkań i domów przed wakacyjnymi wyjazdami. W związku ze zbliżającym się długim weekendem w czerwcu i sezonem urlopowym funkcjonariusze zachęcają do korzystania z systemów alarmowych, monitoringu wizyjnego oraz elektronicznych wizjerów. Dzięki aplikacjom mobilnym właściciele mogą na bieżąco sprawdzać, co dzieje się w domu, firmie lub na działce. Takie rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo przez cały rok.
10: Radio Jura poleca.
9: W sobotę Częstochowa nie zasypia. Wielkimi krokami zbliża się Noc Muzeów, której patronuje Radio Jura. Od 16 do późnego wieczora wszystkie oddziały muzeum będą dostępne dla zwiedzających za symboliczną złotówkę. Na liście atrakcji są koncerty, warsztaty dla dzieci i spotkanie w Domu Poezji.
14: Będą nawet dwa akcenty muzyczne. Jeden to jest w ramach botanicznych wibracji. Jest to koncert zespołu, który się nazywa nomen omen etnobotanika. Jest to muzyka do pewnego stopnia elektroniczna, ale też nawiązująca do muzyki filmowej. Bardzo ciekawy projekt grupy z Górnego Śląska. Też serdecznie na ten koncert zapraszamy. Jak również zapraszamy na koncert o odmiennym charakterze, bo koncert muzyki klezmerskiej w Muzeum Żydów Częstochowian. Bardziej kameralny, gatunkowo związany z miejscem, w którym będzie zaprezentowany. Wystąpi pan Bartek Dobrowolski na klarnecie z towarzyszeniem instrumentu klawiszowego, na którym utwory wykona Maciej Słapiński.
9: Zapowiadał Łukasz Gierzyński. Pełny harmonogram Nocy Muzeów znajdziecie na naszej stronie. Przypomnę, że ostatnie wejście w sobotę o 22:30. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
2: Dziś w Sejmie drugie czytanie przepisów w sprawie kryptowalut. Wczoraj Sejmowa Komisja Finansów odrzuciła prawie wszystkie poprawki prezydenta. Komisja pracowała nad 4 projektami, ale uznała propozycję rządową za wiodącą i zdecydowała o przygotowaniu 1 sprawozdania. Przyjęto tylko 1 zmianę zgłoszoną przez szefa Kancelarii Prezydenta o obowiązku sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów przez Komisję Nadzoru Finansowego. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Dzień dobry, Jakubie.
7: Dzień dobry, jestem.
2: Co nad politycy?
7: Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznają, że do tej pory w sprawie kryptowalut nie było żadnych kompromisów ze strony rządu, więc przyjęcie tej 1 poprawki jest już krokiem w dobrym kierunku.
15: No, tu jest jakieś jaskółka, można by powiedzieć, czyli przyjęcie 1 poprawki. Zobaczymy, co będzie z następnymi, ale i tak decyzję będzie podejmowała Kancelaria Prezydenta.
7: Mówił mi polityk PiSu Henryk Kowalczyk. Rządzący mają natomiast nadzieję, że tym razem prezydent podpisze ustawę o rynku kryptowalut.
16: Prezydent ma tak naprawdę kolejny test przed sobą, ale także wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają szansę odciąć się od wielkiej afery na rynku kryptowalut.
7: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Poprawkami zgłoszonymi podczas dzisiejszej debaty o 16.30 zajmie się Komisja Finansów. Z Sejmu Jakub Rybski.
2: Małopolska policja zatrzymała Macedończyka, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna od roku uciekał przed włoskim wymiarem sprawiedliwości. Na linii Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
17: Jestem, dzień dobry.
2: Kim jest ten zatrzymany?
17: Wiadomo, że do Włoch przyjechał w 2022 roku. Tam przez kolejne 2 lata działał w gangu, który handlował kokainą. W tej przestępczej grupie zajmował wysokie stanowiska. W pewnym momencie był nawet prawą ręką narkotykowego bossa. W 2024 roku uciekł przed włoskimi śledczymi do Polski.
2: A jak wpadł 46-latek?
17: Polscy policjanci ustalili, że od tamtego czasu przebywał na terenie powiatu chrzanowskiego. Potem na jego trop wpadli w Krakowie, gdzie zajmował się pracami dorywczymi. I to właśnie w stolicy Małopolski 2 dni temu udało się go zatrzymać. Teraz jest już aresztowany i będzie czekał na ekstradycję do Włoch. Zgodnie z tamtejszym kodeksem karnym, za handel środkami odurzającymi grozi mu nawet do 22 lat więzienia.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
8: 4 do końca z zachmurzeniem zróżnicowanym, czasem więcej chmur, czasem więcej przejaśnień. Dziś także możliwe słabe przelotne opady deszczu.
21: A jutro w pogodzie wszystkiego po trochu i chmury i opady deszczu, przejaśnienia też niewykluczone. No i w Częstochowie może także zagrzmieć.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
8: Za nami godzina 13. No nie oszukujmy się, bywały takie imieniny Bonifacego, że pogoda była zdecydowanie lepsza.
21: Ja nie pamiętam, to ciekawe. A jutro...
8: Może nie za twoich czasów, Martyna.
21: A jutro będzie Zośka. Także pogoda, no raczej tutaj spisana na stratę. No ale my ratujemy sytuację najlepszą muzyką Michael Jackson. Na początek.

0: telefonie.
1: Mariusz, nie
0: zaczynaj. Nie, ja cię błagam. Ja wczoraj kładłam się do łóżka z tym utworem grającym w głowie. Dzisiaj rano otwieram oczy i myślę: cisza, hurra. A ty znowu zaczynasz. No nie, no proszę cię. Nie.
2: Dobra, zmieniamy nutę. No to tak. Mam tę moc.
0: Lepiej. Ale dobra, to może być. To niech zostanie, bo właśnie z taką melodią na ustach można pisać w naszym kawowym konkursie o mocach, które daje wam kawa właśnie.
2: I Magda pisze tak: kawa, napój bogów. Gdzieś ty była przez całe moje życie. Tak sobie mówiłam, gdy odkryłam moc kawy, ucząc się do matury. Wówczas kawa była sposobem na przetrwanie. Dzisiaj odliczam w pracy do przerwy, aby móc zrobić sobie następną filiżankę. Na nic tak nie czekam. Kładąc się do łóżka wieczorem, jak na filiżankę kawusi rano. Nawet w wyobraźni czuję już jej smak. Tak jak Martyna słyszy, mi amore. Niby taka prozaiczna sprawa, filiżanka kawy, a jak potrafi poprawić człowiekowi humor?
0: Bo to mi amore.
2: Dokładnie.
0: Magda, wiesz, jak humor poprawia wygrana w naszej zabawie i nagroda w postaci właśnie wyjątkowej, unikatowej kawy z naszym radiowym logo. Kolejny finał jutro, a was zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie. Formularz mamy na radiojura.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
5: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
6: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
7: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
8: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka.

0: I kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Tak, ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: Przed nami kilkadziesiąt godzin z niespokojną aurą. Będzie praktycznie wszystko. I przejaśnienia, i chmury, i burze, i intensywne opady deszczu.
5: Na termometrach dzisiaj okolice 17 stopni na plusie, jutro trochę chłodniej do 16. Natomiast weekend z temperaturą w okolicach dodatniej dziesiątki i do tego będzie w Częstochowie pochmurno i deszczowo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a teraz pytanie, czy są na sali fani teatru? Jeśli tak, to radzę sprawdzać po południu nasz fanpage na Facebooku. Redakcja internetowa zdradziła nam, że pojawią się tam podwójne wejściówki do Teatru imienia Adama Mickiewicza.
1: Jutro i w sobotę o godzinie 19 będzie można zobaczyć spektakl Medea w reżyserii Adama Nalepy. To sztuka o żądzach i ambicjach, o miłości, która przeradza się w rozpacz, o zdradzie i niezrozumieniu, o szaleństwie rodzącym się z upokorzenia, o nietolerancji, która nabiera rozmachu, o naszym tu i teraz. W roli Medei Hanna Nowak.
0: A u nas do wygrania bilety na sobotę. Sprawdzajcie naszego Facebooka. Powodzenia!
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc porannej kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc porannej kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Czujesz? Pachnie Gruzją.
10: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
9: Nowe menu?
10: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
9: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
10: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
9: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
10: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
9: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
11: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
17: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
17: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: teraz u nas kolejna ważna data z kalendarza, rok 1922. Wtedy po raz pierwszy kibice polskiej reprezentacji piłkarskiej śpiewali "Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało".
1: A potem już tak zostało.
0: Tak, bo właśnie wtedy reprezentacja Polski rozegrała pierwszy w historii mecz międzypaństwowy. Przegraliśmy u siebie z Węgrami 0-3.
1: Ale warto przypomnieć, że Węgry wtedy to była potęga.
0: Dlatego nic się nie stało.
1: Może to nas trochę tłumaczy. A my już nie tłumaczymy, my zapraszamy. Kolejne wiadomości przed nami.
2: Po rosyjskim ataku na jeden z bloków mieszkalnych w Kijowie 5 osób zginęło, ponad 40 jest rannych, a 10 uznaje się za zaginione. W wiadomościach z Częstochowy natomiast będzie o drogowych zmianach w dzielnicy Północ i o zatrzymaniu 31-latka, który płacił nie swoją kartą. Katarzyna Fica, zapraszam na 14.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
11: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
12: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Ulica Mirowska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
2: Zrobisz to z OBI.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Jest 14, czwartek, 14 dzień maja. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Ficas, zapraszam. Znów zmienia się organizacja ruchu dla tysięcy mieszkańców dzielnicy Północ. Drogowcy właśnie wkroczyli na skrzyżowanie Alei Wyzwolenia, Sosabowskiego i Kukuczki.
7: Dzieje się na drogach.
2: Drugi jednokierunkowy odcinek czeka nadal na przebudowę. Ekipy wykonawcy wkrótce zajmą się północną nitką Alei Wyzwolenia od Lasku Aniołowskiego w kierunku tramwajowej pętli i ulicy Fildorfanila.
8: Inwestycja postępuje po realizacji tych prac, które są teraz przewidziane na najbliższe tygodnie. Na krzyżówce Kukuczki Wyzwolenia. Wykonawca przejdzie na drugą, niedotkniętą dotąd nitkę Alei Wyzwolenia, bowiem obie jezdnie będą w przebudowie. Jednocześnie pamiętajmy, że cały czas jest plac budowy, więc poruszamy się w obrębie przebudowywanej Alei Wyzwolenia zgodnie z oznakowaniem poziomem pionowym, z zachowaniem należytej ostrożności, bowiem nawet tam, gdzie można się już poruszać, nie mieć świadomość, że jest to plac budowy.
2: To głos Macieja Hasika z MZD. A ta inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma być gotowa do połowy wakacji.
7: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Znalazł cudzą kartę i zamiast ją oddać, postanowił sprawdzić limit konta. Kryminalni z częstochowskiej Trójki zatrzymali 31-latka, który w ciągu zaledwie 2 dni siedmiokrotnie zapłacił znalezioną zgubą, między innymi za zakupy spożywcze i przejazd taksówką na aplikację. Mężczyzna usłyszał 8 zarzutów, a ponieważ działał w warunkach recydywy, grozi mu rekordowa kara, nawet 15 lat więzienia. Policja ostrzega: zgubiłeś kartę, blokuj ją natychmiast. To jedyny sposób, aby ubiec złodzieja.
7: Radio Jura poleca.
2: Już jutro Uniwersytet Jana Długosza zamieni się w centrum dyskusji o nowoczesnej gospodarce. Rusza pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa FITI. Badacze z Londynu i Warszawy wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami będą szukać złotego środka między teorią a biznesem.
9: Zasadniczym celem tych warsztatów będzie prezentacja tych mechanizmów transferu wiedzy i innowacji do sfery zastosowań w gospodarce, w praktyce. Przede wszystkim zapraszamy mieszkańców Częstochowy i regionu. Jeżeli mają Państwo życzenie rozwijać swoje kompetencje w obszarze innowacji, nowoczesnych technologii, wzmacniać swój potencjał, a tym samym potencjał regionu, pozwolić sobie na taką chwilową integrację z nauką, tutaj na pierwszy plan wysuwa się rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, szczególnie regionu śląskiego.
2: Mówiła dr Dagmara Bubel, profesor UJD. Konferencja startuje jutro o 9 rano w gmachu przy Zbierskiego. Wydarzeniu patronuje Radio Jura. A na koniec o kolejnym sukcesie Tomasza Miklasa z klubu uczelnianego AZS Częstochowa.
7: Sport w Radio Jura.
2: Tomasz Miklas po raz kolejny udowodnił, że wiek to tylko liczba. 60-letni sztangista znów stanął na podium Pucharu Polski Masters, tym razem w Terespolu. Zawodnik wygrał w swojej kategorii i zajął 3. miejsce w klasyfikacji Open. W rwaniu osiągnął 65 kg, a w podrzucie 85. To kolejny dobry występ Tomasza Miklasa. W kwietniowych zawodach ustanowił rekord Polski w rwaniu, podrzucie i dwuboju. Teraz reprezentant AZS-u Częstochowa przygotowuje się do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Masters. Ja już dziękuję za uwagę, kończę swój dyżur, życzę spokojnego popołudnia. Sprawdźmy jeszcze, co po 14 dzieje się w kraju i na świecie.
10: W wyniku rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie 5 osób zginęło, co najmniej 44 są ranne, a 10 uznaje się za zaginione. W ciągu doby armia Putina wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 1400 dronów i blisko 60 rakiet. Krzysztof Zasada z aktualnymi informacjami. Krzysztofie, co teraz dzieje się w miejscu ataku?
11: Trwają działania poszukiwawczo-ratownicze. Zawaliła się cała jedna klatka schodowa 8-piętrowego budynku i przylegające do niej 18 mieszkań. Służbom, które używają różnego sprzętu w tym podnośniku, udało się dotąd wydobyć kilkadziesiąt osób uwięzionych pod gruzami. Trwają poszukiwania 10 kolejnych.
12: Tam żyli ludzie.
11: Przecież tam ludzie byli, były dzieci. Co z nimi?
5: Я почула, що летить щось.
11: Услышав, що щось надлатує. Боже, докуди утікати, помислявам. І нагле розлягся страшливий хук. Наш блок, стоячи навпроти, підскочив і затрясся.
5: Скочив і зашатався.
11: В сумі в поранному атаку в Києві ушкоджених зostało 11 блоків мешканих, стація бензинова, супермаркети і центрум бізнесове. Są problemy z energią elektryczną i dostawami wody.
10: Dobre wieści dla tankujących olej napędowy. Od jutra cena za litr spadnie o 7 groszy. Maksymalna stawka wyniesie 6,85 zł. A za 95 zapłacimy tyle co dziś, czyli 6,39 zł za litr. 23 maja w przerwie ostatniego w sezonie meczu ligowego z Radomiakiem Lukas Podolski ma stać się właścicielem Górnika Zabrze. Władze miasta porozumiały się z byłym reprezentantem Niemiec. Zgodę na sprzedaż klubu musi wyrazić jeszcze Rada Miasta. Na linii Wojciech Marczyk. Wojtku, a co stanie się z długami klubu z Zabrza?
12: Spłaci je nowy właściciel, czyli firma Lukasa Podolskiego.
13: Nie ma innej formuły, nie ma możliwości, żeby miasto brało na siebie tego typu zobowiązania.
12: Mówił Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza. Długi Górnika to dziś ponad 20 milionów złotych. Spółka Mistrza Świata z 2014 roku kupi klub za 4 miliony. W umowie zapisano, że nowy właściciel ma zainwestować w Górnika w ciągu 3 lat ponad 12 milionów złotych. W rękach miasta pozostanie jedna akcja. Tak, by nie można było zmienić nazwy klubu, czy zmienić jego siedziby.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Szykują się dni pochmurne, szykują się dni deszczowe, szczególnie w weekend. Jak na razie tutaj niemal w całości pochmurno i deszczowo. Chwilami mogą to być opady intensywne.
6: A dzisiaj i jutro jeszcze może nam dokuczać silny wiatr, ten głównie z południa i południowego wschodu. W Częstochowie w porywach do 60 km na godzinę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Druga po południu już za nami. Martyna i Mariusz, witamy ponownie i w dalszym ciągu kibicujemy, bo przypominamy, że komu kibicujemy, ten odnosi sukcesy.
6: Tak, i ze świątek będziemy znowu dzisiaj kibicować, ale to wieczorem. Teraz kibicujemy najlepszej muzyce. Cat and Move na początek. Dawid Podsiadło za chwilę.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: czwartkowe popołudnie mamy, przypominamy, a w nim temat optymalizacji podatkowej. To legalne planowanie działań finansowych w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych przy zachowaniu zgodności z prawem.
1: Kiedy mowa o optymalizacji?
2: Jeżeli urząd będzie podejrzewał, że nasz biznes płaci za mało podatków w stosunku do przychodu, to jest, proszę Państwa, prosta matematyka. Jeżeli mam 1 000 000 złotych przychodów w branży handlowej, na przykład w branży spożywczej, oczekiwana zyskowność to jest 5%, czyli 1 000 000 razy 5%, no to nam już daje kwotę 50 tysięcy i z tego oczekiwany podatek no będzie na przykład 10 tysięcy, 5 tysięcy, zależy jaką mamy formę opodatkowania. Jeżeli okaże się, że ta wpłata, którą deklarujemy, jest mniejsza, no to po prostu na komputerze, w komputerze na monitorze zapali się czerwona lampka, może na początek pomarańczowa, potem czerwona, trzeba sprawdzić, o co chodzi, co się stało. Kiedy urząd może nam wyprowadzić taki zarzut, że jednak unikamy opodatkowania? No bo oczywiście to nie w każdym przypadku, jak jest niski podatek, bo to jest unikanie opodatkowania. Czasami to jest konsekwencja pewnych rzeczy. Towar się nam mógł zniszczyć, mogliśmy ponieść jakieś nieproporcjonalne koszty. Nie tylko wysokość podatku o tym mówi. Mówią też okoliczności dodatkowe. Na przykład, jeżeli dana operacja jest sztucznie podzielona, transakcja jest sztucznie podzielona na kilka etapów, to może sugerować, że przy jednym etapie mielibyśmy jedną stawkę podatkową wyższą, a przy kilku etapach, takim sztucznym podziale, niektóre z tych elementów będą miały stawkę podatkową niższą. No jeżeli oczywiście ten element skali spowoduje, że ta różnica w podatku będzie zauważalna, no to już mamy pierwszy punkt do diagnozy, do sprawdzenia. Jeżeli w transakcji zaczynają nam się pojawiać zbyteczni pośrednicy, czyli w normalnym przypadku firma A kupiłaby od firmy B, ale tutaj nagle nam się pojawia firma C i firma D, które wchodzą w tą transakcję, powodując, że wykorzystując, załóżmy, różnicę w opodatkowaniu, wprowadzają dysproporcje w marży. Czyli pierwsza firma, która chce sprzedać, która zapłaciłaby wysoki podatek, sprzedaje z niewielką marżą, wręcz po kosztach, żeby podatku nie było, do drugiej firmy, która ma lepszą formę opodatkowania, na przykład ryczałt. I ta druga firma już ma dużą marżę i sprzedaje do kolejnej. Mamy podmiot pośredniczący, no i oczywiście zależy wszystko od tego, czy jest to podmiot powiązany, czy to nie jest powiązane. To może sugerować, że jednak chcemy uniknąć opodatkowania.
1: Naszym gościem doradca podatkowy Dariusz Graczyk. Do rozmowy wrócimy jeszcze w tej godzinie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
5: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
11: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinboot. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinboot. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
12: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
13: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
14: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
15: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren!
18: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy tak, żeby

0: roku trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Mówiliśmy o tym, że deszcz jest potrzebny i opady pojawią się zgodnie tutaj z zapotrzebowaniem w ten weekend. Przypominamy, to mogą być opady intensywne, mają mieć charakter ciągły, także proszę być na to przygotowanym.
2: Nie będzie też ciepło, temperatura maksymalna na poziomie 10 stopni powyżej zera, ale odczuwalna w Częstochowie kilka stopni niższa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249. Wake up.

0: Czwartkowe popołudnie i wraca temat optymalizacji podatkowej, czyli jak legalnie płacić niższe podatki.
1: Posłuchajmy teraz o konsekwencjach takiego działania.
2: Jeżeli mówimy o optymalizacji, jeżeli mówimy o unikaniu opodatkowania, to problem nie dotyczy tylko tego, że ktoś nam ten podatek policzy, jakby tej transakcji nie było. Problem dotyczy też odpowiedzialności. Wiele osób zgłasza się do nas do kancelarii z chęcią założenia, z deklaracją, że chcą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i koncentrują się na ograniczonej odpowiedzialności. Natomiast zwrócę uwagę na to, że w kodeksie karnym skarbowym, który jest bardzo często podstawą do ustalenia kar, grzywien, a także, no niestety, za podatki można w Polsce otrzymać także karę pozbawienia wolności. I tutaj nie ma znaczenia, jakie jest opakowanie tego sprawstwa. Czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ochroni nas przed tym, że dokonaliśmy w jakimś stopniu albo optymalizacji podatkowej, albo naruszyliśmy inne prawo podatkowe, na przykład jako płatnik. Tu ważne jest, kto jest rzeczywistym sprawcą. Tu ważne jest, kto rzeczywiście sprawuje zarząd nad firmą. Są, proszę Państwa, przypadki, w której osoby nie będące nawet prezesem w takiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tylko dlatego, że dysponowały pieniędzmi, czyli miały dostęp do konta, tylko dlatego, że wydawały polecenia, zostały uznane za osoby faktycznie zarządzające. I w konsekwencji, no niestety, ale poniosły odpowiedzialność i skutki, tak jakby były członkami zarządu. Jeżeli chodzi o optymalizację, to dobrze jest zadać sobie takie pytanie, czy zrobiłbym dokładnie taką transakcję w sytuacji, gdybym nie zapłacił mniejszego podatku. Jeżeli w rzeczywistości ta transakcja jest naturalna, czyli bez względu na to, jaki jest podatek i tak bym ją wykonał, to możemy spać spokojnie, realizujmy transakcję, tak jest okej. Nawet jak będziemy płacili mniejszy podatek. W samym zakresie odpowiedzialności karnej niestety nie działa zasada, że to nie ja, że to ten inny, ten co się podpisał, ten co piastuje stanowisko. Tu odpowiadać może nie tylko wykonawca, ale także osoba, która podejmuje decyzję. Czyli taka, która dysponuje pieniędzmi, wydaje polecenia, taka, która faktycznie zarządza firmą. I tu namawiam Państwa do tego, żeby porządkować sobie te sprawy, nie trwać w takim stanie, kiedy ktoś inny jest prezesem, albo nawet nie ma prezesa, a ktoś inny podejmuje decyzję. To jest zły stan, należy go jak najszybciej doprowadzić do porządku.
1: Naszym gościem był doradca podatkowy Dariusz Graczyk. Cała rozmowa do wysłuchania w naszym portalu na radiojura.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
7: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
8: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
9: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
10: Zrobisz to z OBI.
11: Morniny są gorące.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie, a warto?
12: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super, no to jak dołączyć?
12: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Po reklamie.
18: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa, 249.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: takie rytmy w czwartkowe popołudnie. Muzyka wraca po 15. No a my wracamy do kalendarza, bo tutaj kolejna data, o której warto wspomnieć. Dokładnie tego dnia w 1984 roku miała miejsce premiera komedii science fiction Seks Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego.
1: Ech, kopalnia kultowych cytatów, genialna gra aktorska, no wybitny film. Podobno były plany nakręcenia drugiej części, no ale jak wiadomo, nic z nich nie wyszło. A szkoda. Za chwilę 15 i za chwileczkę kolejna porcja naszych informacji. Polecamy.
2: Telefon za kierownicą to prosta droga do tragedii. W wiadomościach Radia Jura o 15 ostrzeżenie od śląskiej policji. Będą także rady dla uczniów i rodziców, jeśli chodzi o rekrutację do szkół średnich. Wraca temat zabiegu syna senatora Tomasza Lenca w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Szpital chce umorzenia kary. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
9: Czujesz? Pachnie Gruzją.
10: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
9: Nowe menu?
10: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
9: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
10: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
9: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
10: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
9: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 19 maja. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: lub śniadania na kolację.
18: O!
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień. Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia, które płynie prosto ze Śląskiej Komendy Policji. Telefon za kierownicą to prosta droga do tragedii. Statystyki z ostatniej doby są niepokojące. Na śląskich drogach doszło do 145 zdarzeń, w których rannych zostało 5 osób.
19: Policjanci przypominają, że jedną z głównych przyczyn zagrożeń na drodze jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu komórkowego podczas jazdy. Takie zachowanie jest wykroczeniem zagrożonym mandatem w wysokości 500 zł oraz 12 punktami karnymi. Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
2: Barbara Pluta ze Śląskiej Komendy Policji zapowiada wzmożone kontrole, ale to nie wszystko. Już jutro, w piątek, częstochowska drogówka rusza z akcją profilaktyczną skierowaną do rowerzystów. Majowa pogoda zachęca do dwóch kółek, więc policjanci będą dbać o to, by ten weekend był bezpieczny dla każdego.
20: Wiadomości Radia Jura.
2: Emocje po egzaminach jeszcze nie opadły, a już czas na kluczowe decyzje w Częstochowie. Oficjalnie ruszyła miejska rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W liceach, technikach i branżówkach czeka łącznie blisko 3,5 tysiąca miejsc. O czym muszą pamiętać kandydaci i ich rodzice? To sprawdzał nasz reporter.
21: Cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Wnioski można składać do 22 czerwca. Co ważne, kandydaci do oddziałów sportowych, wojskowych czy dwujęzycznych klas mają na to mniej czasu, bo tylko do 2 czerwca. Każda ze szkół na skutek niżu demograficznego chce pozyskać jak najwięcej uczniów. Po zdaniu egzaminów ósmoklasisty na przełomie czerwca i lipca konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji o uzyskane wyniki. Listy zakwalifikowanych poznamy 15 lipca, a ostateczne potwierdzenie przyjęcia nastąpi 21. Szczegóły oraz formularze rekrutacyjne są już dostępne na stronie Śląskiego Systemu Naboru. Pamiętajcie, by nie zwlekać z wyborem szkół dla siebie i pilnować najważniejszych terminów.
2: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za te informacje.
20: Więcej na radiojura.pl.
2: Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach odzyskuje blask. W samym sercu osiedla trwają intensywne prace przy czyszczeniu elewacji budynku. Samorządowcy przyznają, że wykorzystują idealną pogodę na remonty, bo wygląd goku rzutuje na estetykę całej okolicy. To kolejny etap planu systematycznego odświeżania infrastruktury publicznej w gminie.
20: Sport w Radiu Jura.
2: Częstochowska lekkoatletyka znów u szczytu formy zawodniczej. Zawodnicy CKS Budowlani zdominowali stadiony w Sosnowcu i Gliwicach. Bohaterką ostatnich dni została Weronika Gołdy, która zwycięstwem podczas międzynarodowego meetingu Silesian Athletics w rzucie dyskiem zapewniła sobie bilet na Mistrzostwa Europy do lat 18 we Włoszech. Te zawody odbędą się w lipcu. Świetne wieści płyną też z drużynowych mistrzostw województwa, gdzie ekipa Budowlanych zajęła pierwsze miejsce. Indywidualnie błysnęła tam Julia Wróbel, posyłając dysk na odległość ponad 41 metrów, co jest drugim wynikiem w kraju. Gratulujemy naszej młodzieży sportowej postawy. A już za godzinę sprawdzimy stan waszych portfeli. Okazuje się, że w naszym regionie wcale nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Najnowsze dane GUS-u rzucają nowe światło na zarobki mieszkańców regionu. Bądźcie z nami o 16. Teraz pozostałe informacje i Anna Wachowska.
22: Najpóźniej w przyszłym tygodniu szpital w Aleksandrowie Kujawskim złoży wniosek o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca. Chodzi o 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. W konsekwencji Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie zrobi teraz szpital?
23: Najpierw lecznica zakończy wewnętrzną kontrolę, w czasie której sprawdza, dlaczego w szpitalu zabrakło dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora. Brak tej dokumentacji uniemożliwia rozliczenie zabiegu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrola jest już, jak ustaliłem, blisko końca. Po niej dyrekcja placówki złoży wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary. Będzie to uzasadniać trudną sytuacją finansową lecznicy i tym, że pieniądze są potrzebne przede wszystkim na leczenie pacjentów.
22: Opóźni się budowa ekspresowej trasy S19 na Podkarpaciu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zerwała kontrakt z Mostostalem Warszawa, wykonawcą odcinka do Maracz-Krosno. Przy trasie S19 niedaleko Rzeszowa jest Maciej Sołtys. Maćku, co teraz z tym ważnym fragmentem międzynarodowej Via Carpatii?
0: Będzie przetarg i nowy kontrakt. Tak powiedzieli mi przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na początku kwietnia wykonawca tego odcinka zszedł z placu budowy, tłumacząc się nieprzewidzianymi robotami i większymi niż planowane kosztami. Z tą argumentacją nie zgadza się GDDKiA, która rozwiązała umowę z winy wykonawcy. Ten odcinek Via Carpatii na pewno się opóźni, bo pierwotnie z Domaradza do Krosna mieliśmy jechać już w czerwcu tego roku, a teraz stan zaawansowania prac to zaledwie 15%. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.
22: Wybierasz się na zagraniczne wakacje z psem? Zadbaj o wyrobienie paszportu dla swojego pupila z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę może się to nie udać.
3: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy, żebyśmy cokolwiek zrobili. Proszę Państwa, nic nie możemy zrobić. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy.
22: Apeluje weterynarz ze Szczecina Leonard Gugała. Paszport jest niezbędny do podróżowania z pupilem po krajach Unii Europejskiej. Musi go mieć nie tylko pies, ale także kot czy fretka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: To czeka nas w pogodzie jutro. Jutro zachmurzenie zmienne może zagrzmieć, może także przelotnie popadać na termometrach od 14 do 16 stopni.
25: A w weekend temperatura w okolicach 10 stopni, to w najcieplejszym momencie dnia, w cudzysłowie. Na niebie chmury w roli głównej, z tych chmur przypominamy opady deszczu. Od poniedziałku sytuacja w Częstochowie, no, nie poprawi się.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
25: Uporządkujmy pewne fakty. Dawno tego nie mówiłam, prawda? Czwartek w kalendarzach, 14 dzień maja, to 134 dzień roku.
1: No pięknie i szybko to policzyłaś, Martyna. Gratuluję.
25: Tak.
1: To dla ciebie w prezencie piosenka. Wiktor Jakida i Księga Żywiołów.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: To czwartkowe popołudnie, teraz informacje o tym, co ciekawego, co fajnego przed nami w Częstochowie i nie tylko, a przed nami kolejna akcja charytatywna organizowana przez motocyklistów. W najbliższą sobotę przy Zaciszańskiej w siedzibie Częstochowskiego Towarzystwa Motocyklowego odbędzie się wielka impreza na rzecz odbudowy zniszczonego domu mieszkańców Stradomia, którzy stracili dobytek w pożarze.
1: Start o godzinie 16, a w programie między innymi koncerty na żywo, licytacje czy przejażdżki autami off-road. Wstęp to jednocześnie cegiełka pomocy, a każda obecność to realne wsparcie dla częstochowskiej rodziny, podkreśla nasze środowisko motocyklowe. No i mamy nadzieję, że pogoda i frekwencja dopiszą. Trzymamy kciuki za to i polecamy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
6: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji

0: Armageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki

0: jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
1: Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże lub całkowite, miejscami opady deszczu, temperatura na poziomie od 7 do 10 stopni, wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków.
2: A jutro maksymalnie do stopni 16, na niebie różnie, zachmurzenie umiarkowane i całkowite. Do tego mogą pojawić się opady deszczu, w Częstochowie też niewykluczone burze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a już jutro w częstochowskim OKF-ie rusza festiwal filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity.
1: Obrazy prezentowane w tym cyklu od lat inspirują do dyskusji o kondycji planety i człowieka. To zawsze starannie wyselekcjonowane tytuły. Co ważne, zobaczymy je premierowo.
2: W piątek zobaczymy poetycką opowieść pod tytułem O czasie i wodzie. Historię o pamięci, przemijaniu i świecie, który zmienia się na naszych oczach. W sobotę, 16 maja, zapraszamy na film pod tytułem Niedźwiedzica. Obraz walki o przetrwanie w Arktyce. Niedziela to dwa wyjątkowe seanse. Najpierw kandydaci śmierci o przyjaźni i dorastaniu, a następnie wspinaczka o przekraczaniu granic i determinacji.
0: Mówił nam Artur Lecybil z OKF Iluzja. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Ośrodka Kultury Filmowej i w naszym portalu na radiojura.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła.
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
10: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
9: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
10: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
9: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
10: Profesjonalny montaż i serwis.
9: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
10: Sinbud.pl.
11: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
12: Czujesz? Pachnie Gruzją.
13: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
12: Nowe menu?
13: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
12: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
13: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
12: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
13: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
12: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
14: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
15: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
16: O, wiesz kto to robił?
15: Jasne, salon łazienek CER Projekt zaprojektował jej wszystko.
16: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
15: I to błyskawicznie.
16: A gdzie kupiła płytki?
15: Też w CER Projekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
17: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
15: www.cer-projekt.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Po reklamie.
8: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: A teraz kolejna opowieść z cyklu Nie da się. No właśnie mówiono, nie da się polecieć śmigłowcem na Mount Everest. I wtedy, dokładnie w 2005 roku, francuski pilot Didier Delsalle powiedział: "Potrzymaj mi un café" i wylądował na szczycie najwyższej góry świata.
1: No i co? Można?
0: Można!
1: Można! A propos, podobno nie można jednocześnie prowadzić programu i czytać wiadomości.
0: Martyna, podtrzymaj mi komórkę.
2: Sytuacja finansowa mieszkańców systematycznie się poprawia. W wiadomościach Radia Jura o 16:00 przykład z powiatu lublinieckiego. Będzie również blachownia, która musi oddać pieniądze ze źle wykorzystanej dotacji. Zarzut zabójstwa żony usłyszał 69-latek zatrzymany przedwczoraj na warszawskim Żoliborzu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
6: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
7: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze design, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
8: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
9: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
8: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
9: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
8: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
9: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
8: Telefon 515-660-031.
10: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
11: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
12: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
13: Co tam w Carrefourze?
14: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
19: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: programie.
1: I to już godzina 16, czwartkowe popołudnie. Czas na wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, zaglądamy do portfeli mieszkańców powiatu lublinieckiego. Okazuje się, że sytuacja finansowa w tym regionie systematycznie się poprawia. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują realny wzrost pensji, co stawia Lubliniec w nowym świetle na mapie gospodarczej województwa. O tym, jak te liczby przekładają się na rzeczywistość, nasz reporter.
3: Okazuje się, że w zestawieniu mediany wynagrodzeń Lubliniec z wynikiem ponad 7600 zł brutto znacząco wyprzedza Częstochowę. Wyższe zarobki niż w stolicy północnego subregionu notują też mieszkańcy Koszęcina i Boronowa, a gmina Herby praktycznie jej dorównuje. Statystyki za listopad ubiegłego roku potwierdzają, że wysokie pensje przestały być domeną wyłącznie największych miast i polskich aglomeracji. Choć do katowickiej mediany przekraczającej 8 tysięcy złotych jeszcze nam trochę brakuje, to lokalny rynek pracy dynamicznie goni liderów. Dla porównania, dla Częstochowy wyliczono ją na poziomie 6894 zł brutto, a w Katowicach to kwota 8002 zł brutto.
2: Informacje zebrał Mariusz Osyra.
4: Wiadomości Radia Jura.
2: I zostajemy w temacie finansów. Blachownia będzie musiała zwrócić ponad 165 tysięcy złotych dotacji z programu Posiłek w Szkole i w Domu. To wynik kontroli przeprowadzonej przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W raporcie wskazano m.in. przyznawanie wsparcia osobom niespełniającym kryteriów dochodowych, błędy proceduralne i księgowe oraz niewłaściwe rozliczanie części wydatków. Jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego, kontrolerzy wymienili także osoby odpowiedzialne za wykazane nieprawidłowości, od byłych władz gminy po pracowników MOPS-u.
4: Radio Jura poleca.
2: To będzie najbardziej kulturalna sobota roku. Już 16 maja Muzeum Częstochowskie otwiera swoje podwoje w ramach Nocy Muzeów. Od 16 do późnego wieczora za bilet zapłacimy zaledwie złotówkę. Na zwiedzających czekają wystawy, starodruki i warsztaty. Pracownicy szykują dla uczestników niespodzianki.
5: Zwieńczeniem będzie losowanie nagród. To rodzaj konkursu, który będzie trwał przez całą Noc Muzeów. Od godziny 16 we wszystkich obiektach będzie można sobie odbić pieczątkę na specjalnie przygotowanej karcie. Wystarczy 5. Nie trzeba być w każdym obiekcie. Wiemy, że to może być forsowne odwiedzić wszystkie nasze obiekty, tym bardziej, że są rozsiane po całym mieście. Do 22 będzie losowanie nagród tutaj w ratuszu.
6: Autorzy wystaw, autorzy prac, nasi artyści rodzimi są obecni podczas Nocy Muzeów.
5: Tak, no nie wszyscy, ale udało się ich zaprosić do współpracy. Także nasi pracownicy będą się dzielić na bieżąco na wystawach ze swoją wiedzą.
2: Zapowiadał Łukasz Giżyński. Wydarzeniu patronuje Radio Jura. Pełny program znajdziecie już teraz na naszej stronie.
4: Sport w Radio Jura.
2: Na koniec o sportowej legendzie Rakowa Częstochowa. Fran Tudor, mimo wczorajszej porażki z Jagiellonią, ma powody do osobistej dumy. Chorwat zanotował właśnie swój 250. występ w czerwono-niebieskich barwach. Franiu gra pod Jasną Górą od 2020 roku i ma na koncie komplet krajowych trofeów od mistrzostwa po superpuchary. Łącznie dla medalików strzelił 12 goli i zaliczył aż 40 asyst. Gratulujemy tak imponującego stażu. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata i ponownie Anna Wachowska.
7: Zarzut zabójstwa żony usłyszał 69-latek zatrzymany przedwczoraj w mieszkaniu na Warszawskiej Woli. W lokalu znaleziono ciało kobiety. On sam zabarykadował się w łazience. Trwa przesłuchanie podejrzanego. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co teraz będzie się działo z tym mężczyzną?
8: Najpewniej prokuratura zwróci się do sądu o tymczasowe aresztowanie 69-latka. Na razie nie wiadomo, czy przyznał się do zarzutów i jak się tłumaczy, wciąż jest w prokuraturze. Podczas zatrzymania kilkadziesiąt godzin temu mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Do mieszkania policja i służby ratunkowe wezwała córka małżeństwa, która znalazła ciało matki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 67-letnia kobieta została uduszona. Podejrzany o zabójstwo jej mąż z nożem zabarykadował się w łazience. Tam się okaleczył. Policjanci siłowo weszli do pomieszczenia, w którym przebywał, i zatrzymali mężczyznę.
7: Konstruktywne, strategiczne i stabilne. Takie mają być nowe relacje Stanów Zjednoczonych i Chin. Amerykański prezydent Donald Trump jest w Pekinie. Spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Igor Skrzypek, czy to nowe otwarcie w relacjach między Waszyngtonem a Pekinem?
9: Wiele na to wskazuje. Xi Jinping stwierdził, że w wojnach handlowych nie ma zwycięzców. Z kolei Donald Trump przekonywał, że oba kraje będą łączyć coraz mocniejsze więzi. Nasze relacje z Chinami będą lepsze niż kiedykolwiek, zapewnia amerykański przywódca, który do Pekinu nie przyleciał sam. Wraz z nim delegacja szefów amerykańskich korporacji, m.in. SpaceX, Apple czy Nvidia. Podczas rozmów pojawiła się też sprawa Tajwanu. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej ostrzegł, że to kwestia, która może doprowadzić do konfliktu między Pekinem a Waszyngtonem.
7: Ekipa filmu Ojczyzna pojawi się dziś na czerwonych schodach Pałacu Festiwalowego w Cannes. Film Pawła Pawlikowskiego i wyprodukowany przez Ewę Puszczyńską walczy na festiwalu o Złotą Palmę.
0: Porusza problem emigracji, tego, gdzie się znajdujemy, co nas łączy z krajem, język, literatura, sztuka, kim jesteśmy, gdzie jest ta nasza ojczyzna. I oprócz tego to jest bardzo emocjonalna historia relacji rodzinnych Tomasza Manna z jego dziećmi, a w tle mamy wielką historię, czyli zimną wojnę i podział świata. Podróż Tomasa Manna w 1949 roku. To jest jego pierwsza podróż po wojnie do zrujnowanych Niemiec.
7: Z producentką w Cannes spotkała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Światowa premiera Ojczyzny o 18:00, a film wejdzie do polskich kin już 19 czerwca.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Raporty pogodowe mówią, że wieloośrodkowy, rozległy układ niskiego ciśnienia, któremu nadano nazwę Doreen, nadal kształtuje pogodę w naszym kraju, kierując nad Polskę chłodne i wilgotne masy powietrza polarno-morskiego.
2: I dokładnie to widać na pogodowych mapach. Dzisiaj jeszcze 17 stopni, jutro 16, w weekend już okolice dodatniej dziesiątki. Do tego będzie pochmurno, będzie deszczowo, tak w Częstochowie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: I to już po godzinie 16:00, jak zwykle o tej porze sprawdzamy, kto na liście solenizantów.
2: A tutaj Bonifacy oczywiście, a prócz niego świętuje też Maciej. Dla wszystkich najlepsza muzyka.
1: I wycieczka Cykady na Cykladach ma nam teraz za chwilę także Labusz.
4: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
12: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Ci mawiają, la vita inizia dopo il caffè, czyli życie zaczyna się po kawie. No i chyba jesteśmy Włochami, bo my tak samo mamy bez kawy ani róż.
1: Jeżeli wy macie podobnie, no to koniecznie musicie wziąć udział w naszej zabawie Moc Porannej Kawy, w której do wygrania rzemieślnicza wyjątkowa, bo nie można kupić takiej nigdzie, kawa w niezwykłym opakowaniu z naszym logo, to znaczy radiowym, nie moim i Mariusza. Pytamy o to, jakie ten wywar daje wam supermoce.
0: A Ewelina i Marek, nasza ekipa poranna, autorom najciekawszych odpowiedzi do wygranej kawy, dorzuca też bon na zakupy. Szczegóły tego konkursu w naszym portalu.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
9: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
10: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
11: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 19 maja. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże lub całkowite, miejscami opady deszczu. Temperatura na poziomie od 7 do 10 stopni, wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków.
1: A jutro maksymalnie do stopni 16, na niebie różnie, zachmurzenie umiarkowane i całkowite. Do tego mogą pojawić się opady deszczu, w Częstochowie też niewykluczone burze.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Dzisiaj czwartek, czas planować weekend, a przed nami rowerowa niedziela. Mamy dwie duże imprezy dla fanów jednośladów w województwie. W Częstochowie Czewa Bike Fest, a w Jastrzębiu-Zdroju Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego.
1: I na obie będzie można dojechać z dowolnego miejsca specjalnym składem Kolei Śląskich. Na tory wyjedzie bowiem słynny VeloCug, czyli pociąg z rekordową liczbą miejsc na rowery.
2: W Częstochowie startuje Czewa Bike Fest 17 maja w niedzielę. Dodatkowe dwie pary pociągów będą kursować na trasie łączącej Katowice z Częstochową. Festiwalowe połączenia obsłuży oczywiście najbardziej rowerowy skład Kolei Śląskich ze strefą na aż 36 jednośladów. Przy okazji Czewa Bike Fest specjalne przejazdy między Katowicami a Częstochową. Pociąg wyruszy dokładnie o godzinie 9.23, a kurs powrotny odjedzie z Częstochowy o godzinie 19.38.
0: Mówił nam Maciej Pezdek z Biura Prasowego Kolei Śląskich. Szczegóły i rozkład jazdy znajdziecie na stronie przewoźnika i w naszym portalu. Polecamy.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. Młodzi miłośnicy koni, stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
12: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinwood. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinwood. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
15: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
8: salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwileczkę 17, my już zmierzamy powolutku w stronę wyjścia, ale zanim się pożegnamy, to Martyna, nie zapomnij jutro założyć pończoch nylonowych i przyjechać rowerem do pracy.
1: A ty nie zapomnij namalować mila urki i zaśpiewać ładnej piosenki.
0: Tak, to była zapowiedź okazji do świętowania na piątek 15 maja.
1: A o co dokładnie chodzi, to wyjaśnimy jutro po południu. Tymczasem dziękujemy. Martyna Wachterczyk,
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Do jutra, pa pa.
2: Uwaga na skrzyżowaniu Alei Wyzwolenia, Sosabowskiego i Kukuczki w wiadomościach Radia Jura o 17:00 o kolejnych utrudnieniach w dzielnicy Północ. Będą także dobre informacje dla mieszkańców budynków ZGM-u. Fortum uruchamia ogrzewanie. Groźny wypadek wiatrakowca na Mazowszu. Lecące na pokładzie maszyny ludzie zdołali się uratować. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
6: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
7: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Ulica Mirowska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
3: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
4: Promedoptyk. Troszczymy się o twoje oczy.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
7: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
14: Po reklamie.
15: Na zegarze jest już 17 w Radio Jura. To jest pora wiadomości. Posłuchajmy, zaczynamy od Częstochowy i regionu.
16: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Drogowcy zwiększają tempo w dzielnicy Północ. Prace przeniosły się właśnie na skrzyżowanie Alei Wyzwolenia Sosabowskiego i Kukuczki. Mimo nowych utrudnień są też dobre wieści. Kierowcy mogą już swobodnie korzystać z parkingów przy ulicy Pużaka, a piesi i rowerzyści testują nowe odcinki ścieżek.
17: To da możliwość skomunikowania się z ludnymi osiedlami po stronie ulicy Pużaka, Witosa i z dojazdem do Lasu Oniarskiego także rowerzystom, co będzie też spięciem z dotychczasową infrastrukturą w ciągu ulicy Fildorfa-Nila. Całość inwestycji ma mieć swój finał w okolicach końca lipca. Połowa wakacji to jest ten czas, kiedy będziemy wypatrywać oddania do użytku. To jest, jak deklaruje wykonawca, możliwe, więc nie przewidujemy na razie opóźnienia tego terminu.
16: To był Maciej Hasik z MZD. Drogowcy apelują o wzmożoną ostrożność, bo wkrótce ciężki sprzęt zajmie północną nitkę alei w kierunku pętli tramwajowej.
18: O tym się mówi w Częstochowie.
16: Dobre wieści dla tych, którzy zdążyli już zmarznąć w mieszkaniach tej wiosny. Znów można odkręcić zawory grzejników. Zimni ogrodnicy nie dają o sobie zapomnieć, dlatego w częstochowskich mieszkaniach znów popłynie ciepło. Choć sezon grzewczy w zasobach miejskiego ZGM oficjalnie kończy się 5 maja, kapryśna aura wymusiła zmianę planów. Przy dużych wahaniach temperatury i chłodnych nocach budynki zaczęły się błyskawicznie wychładzać. Dlatego zarządca podjął decyzję o wznowieniu dostaw. Stosowne pismo trafiło już do firmy Fortum i jak zapowiada magistrat, ciepło w kaloryferach powinno już płynąć.
18: Radio Jura poleca.
16: Już jutro Uniwersytet Jana Długosza stanie się areną międzynarodowej debaty o przyszłości biznesu i nauki. Konferencja FITI 2026 przyciągnie ekspertów z kraju i zagranicy, by rozmawiać o innowacjach i cyfryzacjach.
14: Konferencja ta jest taką płaszczyzną interdyscyplinarnej debaty. Zarówno debaty naukowej, ale także debaty eksperckiej. Dotyczącej gospodarki cyfrowej, technologii, transformacji technologicznej, a także wiedzy i innowacji. Podczas konferencji obecni będą przedstawiciele zarówno środowisk akademickich, różnych sektorów gospodarki, instytucji publicznych, a także wszystkich instytucji, które wspierają rozwój innowacyjności.
16: Zapowiada Dagmara Bubel z UJD. Początek naukowych zmagań w gmachu Przyzbierskiego jutro o godzinie 9:00 w wydarzeniu patronuje Radio Jura.
18: Wiadomości Radia Jura.
16: Na koniec o szkole, która od ponad 2 dekad udowadnia, że nauka to przede wszystkim inspirujące spotkania. Częstochowski ekonomik świętuje 22-lecie cyklu Kontrolowane gadu-gadu. Tylko w ostatnim czasie uczniowie gościli tam profesora Bralczyka czy Krzysztofa Zanussiego. Dyrektor Maciej Czmiel zapowiada, że to nie koniec. Kolejni znamienici goście pojawią się w placówce już w czerwcu. Przez lata mury szkoły odwiedziło już ponad 70 wybitnych osobowości. Joanna Mielibonka, to tyle ode mnie na dziś w Radiu Jura. Polecam jeszcze Wieczór Reporterów, to po godzinie 21:00. Teraz pozostałe informacje Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
19: Groźnie wyglądający wypadek lotniczy na Mazowszu. W Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego wiatrakowiec runął na ziemię, po czym się zapalił.
20: Na pokładzie były 2 osoby. Fakty w tej sprawie zbiera Michał Krasoń. Michale, dzień dobry. Co ustaliłeś?
21: Maszyna podczas podchodzenia do lądowania z nieustalonych obecnie przyczyn spadła na pas startowy i chwilę później się zapaliła. Jak usłyszałem, 2 osobom znajdującym się na pokładzie udało się samodzielnie opuścić wiatrakowiec. Obie z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Praktycznie cała maszyna spłonęła. Okoliczności wypadku wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
19: 7 osób nie żyje, 44 są ranne, poszukiwanych jest 20.
20: Po rosyjskim ataku dronowym na Kijów służby ratunkowe prowadzą akcję na gruzach doszczętnie zburzonego 8-piętrowego bloku mieszkalnego.
19: Jak potwierdziła Kataryna Pop z kijowskiej administracji wojskowej, pod gruzami zginęła m.in. 12-latka. W związku z barbarzyńskim atakiem piątek w Kijowie będzie dniem żałoby.
20: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 7 województwach północnej i centralnej Polski.
19: W Warszawie przed siedzibą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest Michał Dobrowicz i jego gość.
20: Michale, gdzie może być niebezpiecznie?
22: Najsilniejsze burze dzisiaj przede wszystkim w Wielkopolsce, na Pomorzu, a także na Mazowszu. To potwierdza synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: Wraz z burzami do Polski zbliżają się duże opady deszczu. Co nas dokładnie czeka dzisiaj i w najbliższych dniach?
23: Dzisiaj intensywne opady właściwie w centrum i na północy Polski. Tutaj lokalnie 10 mm, porywy wiatru do 75 i 80 km na godzinę.
22: A potem ten deszcz będzie coraz mocniejszy już w nocy i jutro?
23: W piątek spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, lokalnie 25-30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę, do tego grad. I niewykluczone, że lokalnie będą tworzyć się superkomórki burzowe.
22: Tak, pogoda może być po prostu niebezpieczna?
23: Mamy suszę hydrologiczną, te intensywne opady deszczu mogą lokalnie doprowadzać do podtopień.
22: Ta pogoda ma się uspokoić według najnowszych prognoz po weekendzie, na początku przyszłego tygodnia.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
15: Piątek w pogodzie w Częstochowie to jeszcze momentami będzie znośny, bo będą się pojawiały promienie słoneczne. Jutro termometry wskażą 15 stopni, jutro też niewykluczone lokalne burze. W sobotę i w niedzielę deszczowo przede wszystkim, na termometrach 12-13 stopni. Początek przyszłego tygodnia według najnowszych prognoz odrobinę lepszy.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
15: Jest czwartek, więc już jest całkiem dobrze, a w tym tygodniu to może być tylko lepiej, bo weekend w drodze. No to żeby się nie dłużyło, zaczynamy program Po godzinach w Radiu Jura. Blue System dzisiaj na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. W Radiu Jura mamy 7 minut po 17.
18: Radio Jura.

0: Wracam sami, ekipa Kuba i Kuba w programie Po godzinach w czwartek, 14 maja. Co można robić dzisiaj wieczorem? Mam pewien fajny pomysł. Słuchajcie, dzisiaj jest 42. rocznica premiery Seksmisji Juliusza Machulskiego. Chyba nie muszę zachęcać do obejrzenia tego kultowego filmu. My dzisiaj będziemy planować weekend w regionie. Mamy czwartek, czyli to już tuż. Będzie też Eurowizja 2026, bo dzisiaj drugi półfinał i będzie też kara za kradzież muzyki z samochodu gwiazdy. Polecamy się na cały czwartkowy wieczór. Zresztą późne popołudnie, które cały czas trwa, też za chwilę Grant Miller.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc porannej kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc porannej kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Kanoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
3: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.

0: Rolling Stones i zespół The Colors w Radio Jura. Ciekawe, co będą mieli dla nas na lato 2026. Zanim jednak będziemy myśleć o lecie, to wcześniej pomyślmy o weekendzie w Częstochowie. Proszę bardzo, co powiecie na rolki w roli głównej? Tak będzie w niedzielę na rolkowisku przy ulicy Boja Żeleńskiego. Od 10 do 20 można będzie pojeździć zupełnie za darmo w ramach 18 częstochowskich dni rodziny. W planach też warsztaty dla dzieci, te od 10.30. Będą też warsztaty dla dorosłych od 11.45. Weekend na sportowo? Czemu nie? Ja jestem na tak, polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
6: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
7: Zrobisz to z OBI.
8: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: The Weeknd, dobrze go usłyszeć. In Your Eyes w programie Po Godzinach. My po 18 rzucimy okiem na ciekawe wydarzenia w ten weekend u nas w regionie. Będzie też Eurowizja 2026. Sprawdzimy, kto dzisiaj jest pewniakiem do awansu. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
5: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
4: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
5: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
4: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
5: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
4: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
5: www.cyr-projekt.pl.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
9: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, a to jest dobra pora na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
14: Sobotnia impreza w Muzeum Pałacu w Wilanowie, która trwała przez kilkanaście godzin, spowodowała odwołanie dyrektora.
15: Zdaniem resortu kultury sposób organizacji wydarzenia naruszył dobre imię instytucji. Magdalena Kleinert.
14: Dzień dobry.
15: Witamy. Dzień dobry, Magdaleno. Jak dyrektor przyjął decyzję resortu?
14: Jak ustaliłam, spokojnie i ze zrozumieniem. Były już dyrektor Jaskanis zapewnił, że nie będzie się od niej odwoływał. Teraz jego obowiązki pełni dotychczasowy zastępca. Później, zgodnie z ustawą, minister kultury i dziedzictwa narodowego może powierzyć obowiązki dowolnej o sobie, ogłosić konkurs na to stanowisko albo powołać dyrektora bez ogłaszania konkursu. Decyzja ma zapaść w najbliższym czasie.
16: Magdo, rozmawiałaś z mieszkańcami Wilanowa. Są oburzeni weekendowym koncertem.
14: Hałas i błyskające światła uniemożliwiły im nocny odpoczynek. Wielu mieszkańców podkreśla, że nie mogli zasnąć pomimo zamkniętych okien.
17: Do godzin porannych, czy nocnych, późnonocnych jest to po prostu niedopuszczalne.
18: Dlaczego ileś tam tysięcy ludzi nie mogło spać? Dzisiaj wszystko można za pieniądze kupić, nawet naszą bezsenną noc.
14: Przed południem rozmawiałam z dyrektorem, przeprosił, ale jak widać to nie wystarczyło.
2: Będę zawsze przepraszał, jak ktoś mnie zapyta i będzie miał pretensje, to powiem, że miał rację. Zapewne było za głośno.
14: Za udostępnienie terenu muzeum otrzymało 116 tysięcy złotych. Obrońcy przyrody podkreślają, że za te pieniądze nie zrekompensują strat w populacji zwierząt i szkody dla drzew.
16: W przyszłym tygodniu w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie padną pytania o świadomość, tajemnice mózgu oraz wszechświata.
15: No, startuje kolejna odsłona Copernicus Festival.
16: W programie znajdą się wykłady wybitnych naukowców z całego świata.
19: Między innymi przyjeżdża do nas Anil Seth, badacz świadomości, John Hawkes, który bada antropologię. Będzie z nami Hianta Pierce, która z kolei bada mikrofalowe promieniowanie tła, ale mamy także licznych gości, którzy zajmują się właśnie czy to mamutami, czy to ewolucją człowieka.
15: Wspaniale. Wymieniała Diana Sałacka z Copernicus Festival.
16: Impreza rozpoczyna się w przyszły wtorek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: To nie będzie chłodna noc w Częstochowie. 8-9 stopni w drugiej części nocy, możliwe słabe opady deszczu. Jutro w ciągu dnia też w Częstochowie może popadać, do tego niewykluczone są lokalne burze, ale słońce też za chmur co jakiś czas będzie wyglądać. Jutro w Częstochowie maksymalnie 15 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 14 maja, dzień farmaceuty dzisiaj i dzień opiekuna medycznego. Wszystkiego dobrego, drodzy państwo. Lady Gaga zaśpiewa u nas specjalnie dla was, chyba że lubicie zespół Kombi sprzed lat. To też będzie za kilka minut. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura. 4 minuty po 18.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Sofia. Alvaro Soler to Sofia w czwartkowym po godzinach. Zasuwa ten czas w tym tygodniu chyba najbardziej tym, których co roku chłonie Eurowizja. Pierwszy półfinał za nami, Alicja Szemplińska w finale, a dzisiaj półfinał numer 2. Według bukmacherów największe szanse na zwycięstwo dzisiaj, bo 94% szans mają reprezentant Danii, Soren Torpegaard-Lund i Delta Gudrem, która śpiewa dla Australii. Tuż za nimi po 91% szans mają Ukraina i Rumunia. Zobaczymy, jak będzie. Drugi półfinał od 21. Może będzie nieco mniej emocji dla nas, ale i tak będzie fajnie posłuchać muzyki z całej Europy i Australii, która na potrzeby tego festiwalu też leży w Europie. I weź tu później, człowieku, zdawaj maturę z geografii.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka.

0: Armageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel. Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Po reklamie.

Fun Factory w programie Po Godzinach w Radio Jura. Wróćmy do Częstochowy, która w ten weekend będzie rowerową stolicą Polski. Z całą pewnością. Przed nami od piątku do niedzieli Czewa Bike Fest 2026. Tym razem na Błoniach Jasnogórskich, a w planach targi sportu i rekreacji. Miasteczko ruchu drogowego łącznie z symulatorem jazdy. Częstochowska masa krytyczna. Wycieczki z przewodnikami, muzyka, akrobacje rowerowe w wydaniu Szymona Goćka i tak dalej. Tyle się będzie działo, że spokojnie mógłbym o tym opowiadać do godziny 19. Szczegóły są na radiojura.pl. Ten weekend koniecznie spędźmy w tematach rowerowych na Czewa Bike Fest na Błoniach Jasnogórskich.

0: to wiem.
1: Nareszcie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie to jutro będzie piątek. Po 20 u nas taneczne radio z masą premier, bo powoli już trzeba szukać muzyki, która grać nam będzie przez lato 2026. W końcu do niego już całkiem blisko, trochę ponad miesiąc. Polecamy się, na pewno dobrze muzycznie rozpoczniemy ten kolejny majowy weekend. To jutro o 20, a za chwilę w czwartek do 19 na pewno do Nomar, a także Joe i jego End of Beginning. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Po reklamie.

0: Tiesto i Karol G, piosenka z serii tych bardzo krótkich, bo ledwie dwuminutowych. Don't be shy. Dużo więcej niż dwie minuty na muzykę poświęcimy po 19, ale będzie też trochę kryminału, bo ktoś podprowadził nową muzykę jednej z gwiazd. Jest finał tej głośnej i szybkiej sprawy. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Oczywiście u nas imprezowo na weekend też będziemy.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Jest już 19, są więc kolejne dzisiejsze wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
4: Jeszcze dziś ma dojść do rozmów przedstawicieli polskiego i amerykańskiego wojska w sprawie publikacji na temat rzekomej decyzji dotyczącej stacjonowania wojsk USA w Polsce.
5: To informacja, do której dotarł korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Nasz dziennikarz jest na linii faktów.
4: Pawle, o tę sprawę dopytywałeś też w Pentagonie.
6: Poprosiłem Pentagon o odniesienie się do publikacji w amerykańskich mediach na temat rzekomych decyzji w sprawie rozmieszczenia sił USA w Polsce. Armia USA, jak podały amerykańskie portale wojskowe, odwołała planowane rozmieszczenie w Polsce ponad 4000 żołnierzy. Poprosiłem Pentagon o potwierdzenie lub zaprzeczenie, wskazując, że informacja wywołała w Polsce falę komentarzy. Biuro prasowe Pentagonu w mailu napisało, że odmawia komentarza w tej sprawie.
5: Jak się dowiedzieliśmy, Paweł Jaskanic, odwołany dzisiaj dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, stracił stanowisko w związku ze skandaliczną imprezą techno.
4: Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków twierdzi, że niemożliwe jest ustalenie negatywnego wpływu decybeli i efektów świetlnych na ptaki, bo były już dyrektor zignorował inwentaryzację ornitologiczną.
7: Być może były na przykład jakieś takie widoczne objawy w postaci ptaków, które rozbiły się o budynek pałacu w Wilanowie, ale podejrzewam, że tego nigdy się nie dowiemy. Takich danych nikt nam nie poda, niestety.
5: A Jaskanis jest przekonany, że ptaki nie ucierpiały.
8: Tutaj nic takiego nie miało miejsca. Czyli w imię, nie wiem, jakiejś tam własnej złości można zrobić bardzo nieprawe rzeczy.
4: Broni się Paweł Jaskanis, a jednak stracił stanowisko.
5: Poselski projekt ustawy łańcuchowej będzie głównym procedowanym przez Sejm.
4: Tak przed chwilą zdecydowała Sejmowa Nadzwyczajna Komisja do Spraw Ochrony Zwierząt.
5: W Sejmie są dwa projekty, właśnie poselski i prezydencki, ustawy, która ma zakazać trzymania psów na uwięzi.
4: Te obrady w sejmowym studiu śledzi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czym różnią się oba projekty i dlaczego komisja wybrała właśnie ten poselski?
9: Główna różnica polega na tym, że w projekcie prezydenta nie ma restrykcyjnych zapisów dotyczących rozmiarów kojców. Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej przed głosowaniem apelowała tu, by wybrać jednak projekt poselski.
10: Pod tym projektem też się podpisał pan poseł Łukasz Litewka, był jednym ze sprawozdawców. Myślę, że to będzie takie uczczenie tego, że zawsze o to walczył.
9: Z tą propozycją od razu zgodzili się tu posłowie PiSu i przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. Sejm wróci do prac nad ustawą łańcuchową w przyszłym tygodniu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Deszczowy czas szykuje się w Częstochowie, bo deszczowo będzie jutro, będzie w sobotę, będzie też w niedzielę. Jutro to nawet i burzowo, ale słońce też się ma jutro pojawiać. Jutro termometry wskażą 15 stopni, trochę chłodniej w weekend, bo w weekend mniej więcej 12 stopni, ale na początku przyszłego tygodnia już będziemy wracać w okolice 15 w plusie i też będziemy wracać w stronę słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 14 maja. O rocznicy premiery seksmisji już mówiłem, więc teraz wspomnę, że 74 lata temu ustanowiono w Polsce odznakę wzorowy kierowca. Patrząc na aktualne policyjne statystyki po każdym tygodniu, to aktualnie częściej powinno się przyznawać odznakę antywzorowego kierowcy. Szybko by tych odznak zabrakło.
3: Radio Jura.
0: A my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie w czwartkowy wieczór. Shakira za chwilę, a teraz ekipa Infernal i ich I Won't Be Crying. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, tak blisko weekendu. Na weekend u nas to sobie w tej godzinie na pewno zajrzymy. Mamy 4 minuty po 19:00.

0: Oskar CMC singiel No co ty w programie Po godzinach. Zaglądam teraz za ocean, bo tam finał sprawy kradzieży z samochodu nowej muzyki Beyoncé. Miało to miejsce kilka tygodni temu w Atlancie. Sprawcę szybko złapano, a teraz skazano. Przyznał się, wyraził skruchę i w związku z tym trafi do więzienia tylko na 2 lata. Obrońca podkreślił, że jego klient chce zamknąć ten etap życia i po odbyciu kary wrócić do normalnego funkcjonowania. Mam nadzieję, że kolorowa prasa nie będzie go zapraszać do siebie, żeby za pieniądze opowiedział, jak to jest włamać się do samochodu gwiazdy i przez chwilę mieć w ręce jej nową muzykę, która kiedyś pewnie będzie warta miliony. Wiecie, to jest show biznes. Czasami nawet nie wiesz, kiedy i z jakiego powodu do niego wdepniesz i staniesz się celebrytą. Ile takich przypadków mamy nawet w naszym kraju? No parę by się pewnie znalazło.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie 3 sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie...

0: Żywo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Talk to Me, Damiano Dawid, Tyla i Neil Rogers w programie Po godzinach w Radio Jura. Wracamy do regionu z przypominajką, że w ten weekend na lotnisku w Rudnikach startują 40 szybowcowe Mistrzostwa Świata FAI. 80 załóg, mnóstwo walki o medale. Wszystko rozpocznie się w sobotę, kiedy to alejami Najświętszej Maryi Panny przejdzie uroczysta parada reprezentacji narodowych, której towarzyszyć będzie orkiestra Dęta i Mażoretki. To oficjalne otwarcie zawodów. Zaplanowano na godzinę 17:20. Defilada ruszy z Placu Biegańskiego, a same konkurencje mistrzowskie na niebie potrwają od 17 do 29 maja. Polecamy i nie raz jeszcze będziemy do tego tematu wracać w Radio Jura i na radiojura.pl.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Dan Balan, czyli kiedyś członek grupy Ozone. Czytam właśnie o dzisiejszym paraliżu na kolei w okolicach Wrocławia. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem na posterunku kolejowym Grabiszyn. Można powiedzieć dzień jak co dzień na polskiej kolei, ale jest też pozytywna informacja z Komisji Europejskiej. Tamtejsi urzędnicy chcą uprościć podróże koleją między państwami Unii Europejskiej. Według ich pomysłu trzeba stworzyć przepisy, które umożliwią pasażerom kupowanie jednego biletu na podróże po całej Europie. Sprawdzałem, autorem nie są Andersen, Brzechwa czy Tuwim. No, wolałem to zrobić, bo to brzmi jak bajka po prostu. Póki nie zobaczę efektów, to akurat w kwestii transportu nie uwierzę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra, 100% arabika, 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
13: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
16: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Agnes ze Szwecji w programie Po godzinach. Za chwilę 20 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 20 nowość w trakcie finału piłkarskiego mundialu. FIFA nie chce być gorsza i też szykuje show w przerwie meczu. Szczegóły po 20, bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.

0: sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Skoro na zegarze jest już 20, to posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Bogdan Zalewski.
4: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. O śmierci senatora, prawnika i twórcy filmowego poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Michał Dobrowicz, witamy serdecznie.
5: Dobry wieczór.
4: Przypomnij sylwetkę Krzysztofa Piesiewicza.
5: Krzysztof Piesiewicz w Senacie zasiadał dwukrotnie. Najpierw na początku lat 90. i potem był senatorem przez 14 lat, do 2011 roku. Małgorzata Kidawa-Błońska przed chwilą napisała o nim: autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Krzysztof Piesiewicz był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, do Podwójnego życia Weroniki i do serii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Był także aktywnym prawnikiem w głośnych politycznie sprawach. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Krzysztof Piesiewicz zmarł w wieku 80 lat.
4: Wysłaliśmy pytania do strony amerykańskiej. Chcemy wiedzieć, na jakich zasadach Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych i czekamy teraz na odpowiedź, mówił wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Z nami Magda Sakowska. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, Magdo.
6: Witam
4: ponownie. Kiedy ministerstwo spodziewa się otrzymać te informacje?
6: MSZ chciałoby, aby nastąpiło to jak najszybciej. Dzisiaj minister Sikorski rozmawiał z amerykańskim ambasadorem i jasno dał mu do zrozumienia, że Warszawa czeka na te wyjaśnienia. Ale jak mówił minister Bosacki, Polska jest już właściwie pewna, dzięki jakiej wizie Zbigniew Ziobro dostał się za ocean.
7: Pan Ziobro dostał, jak się wydaje, tego jesteśmy już właściwie pewni, wizę dziennikarską. No jeśli on w tej chwili deklaruje działalność polityczną w Stanach Zjednoczonych, no to jest pytanie, czy on tej wizy dziennikarskiej, którą mu udzielono, czekamy na wyjaśnienia dlaczego i w jaki sposób udzielono, nie łamie zasad przyznania tej wizy.
6: Co ciekawe, rząd jest także niemal pewny, że w Stanach Zjednoczonych nie ma Marcina Romanowskiego. Wiceminister Bosacki nie chciał zdradzić, gdzie, skoro nie w USA i już nie na Węgrzech, może być Romanowski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
3: Naszym przyjacielem w najbliższych dniach w Częstochowie to będzie parasol. Przyda się w piątek, sobotę, niedzielę i jeszcze momentami w poniedziałek. Na termometrach to jutro jeszcze nieźle w Częstochowie, bo 15 stopni, ale w sobotę i w niedzielę to już bliżej 10. Na początku przyszłego tygodnia, choć tak jak mówiłem deszczowo, to jednak już będzie się robić cieplej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
3: Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Jutro o tej porze to będzie startować Taneczne Radio na początek weekendu. A teraz niech startuje czwartkowy wieczór. Też będzie fajnie, bo Enrique Iglesias przed nami. Jego Tamo Bien. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
11: Radio Jura.

0: Get Back śpiewa Aleksandra Stan, to nie ona dostała zaproszenie na halftime show w trakcie finałowego meczu piłkarskiego mundialu. Ten finał 19 lipca na stadionie w New Jersey. Pewne jest jedno, no w finale nie zobaczymy naszych piłkarzy, bo przepadli w eliminacjach, za to na scenie w trakcie tego kwadransa wystąpi Madonna, Shakira i BTS. Mówi się, że przerwa może być nawet dłuższa, no bo każda z tych gwiazd chciałaby mieć więcej niż swoje 5 minut przed tak dużą publicznością, czy to na stadionie, czy przed telewizorami. Jakby mecz był nudny, to na wszelki wypadek będzie i tak co wspominać. Pierwsze w historii halftime show na piłkarskim mundialu. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie 4-paki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie 4-paki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: Call My Name śpiewa Cheryl Cole, choć teraz bardziej po prostu Cheryl. Najpierw kariera w Girls Aloud, później kolorowe strony w gazetach i burzliwe życie prywatne z piłkarzem, dalej X Factor, krótkie małżeństwo z kolejnym mężczyzną, później związek z Liamem Payne'em z One Direction. No dużo tego było. Oby od teraz mówiło się o niej wyłącznie w kontekście muzycznym. A my jutro po 20 będziemy mówić o muzyce, ale przede wszystkim to będziemy grać muzykę, premiery, nowości. Będą dźwięki Eurodisco, będą sety, no bo jutro taneczne radio. Od 17 rozgrzewka, a po 20 będziemy witać weekend. Polecamy się. A za chwilę gramy dalej. W czwartkowy wieczór będą Andy Dust i Charis z Okarią. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.

0: Kin w programie Po godzinach. Brytyjskim muzycznym klimatem kończymy program Po godzinach w czwartek. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po 21:00 magazyn naszych dziennikarzy. Polecam i zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Nie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie 4-paki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie 4-paki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Jest już 21. Słuchamy więc wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotował i przedstawi Bogdan Zalewski.
9: Był wybitną postacią polskiej kultury. Tak politycy wspominają Krzysztofa Piesiewicza. Senator, prawnik i sławny na cały świat scenarzysta filmowy zmarł dzisiaj w wieku 80 lat. Komentarze tych, którzy współpracowali z Krzysztofem Piesiewiczem, zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Dobry wieczór, Michale.
10: Dobry wieczór.
9: Na co zwracają uwagę w swoich wspomnieniach?
10: Z jednej strony w pierwszej chwili na życzliwość, a z drugiej na zaangażowanie Krzysztofa Piesiewicza w sprawy związane z kulturą, także w roli senatora. To podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, który z Krzysztofem Piesiewiczem współpracował 16 lat temu, jeszcze jako marszałek województwa małopolskiego.
11: Każdy go zapamięta jako człowieka bardzo życzliwego, o wysokiej takiej klasie niebywałej i tak pozostanie w naszej pamięci. Prowadziliśmy filharmonię, opery, teatry i akurat pan Krzysztof Piesiewicz pozostawił nam wiele takich własnych świadectw jego życia, jego twórczości i będziemy przez kolejne dekady na pewno mile wspominać.
10: Marcin Skonieczka z Klubu Parlamentarnego Centrum wspomina Krzysztofa Piesiewicza przede wszystkim jako twórcę filmowego.
12: Krzysztof Piesiewicz jest znanym scenarzystą, miał swoje zasługi dla kultury, też był parlamentarzystą, więc ze smutkiem przyjęliśmy tę informację o jego śmierci.
10: Przypomnę, Krzysztof Piesiewicz był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara.
9: Eksperci biją na alarm. Krakowski kopiec Kościuszki coraz bardziej się osuwa.
13: Nie mamy modelu katastroficznego, że kopiec się rozpadnie już zaraz natychmiast. Natomiast musimy brać pod uwagę, że no, sytuacja, kiedy byłyby ulewne deszcze, mogłyby być negatywne. A te wszystkie propozycje chętnie będziemy realizować. Wolałbym etapowo, chyba że w całości otrzymalibyśmy środki. Ale nie będziemy siedzieć i mówić, nie mamy pieniędzy. Chcemy działać.
9: Zapowiada Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
17: Piątek pogodowo w Częstochowie zapowiada się chyba nieźle, chociaż są szanse na lokalne burze z intensywnym deszczem, szczególnie po południu oraz wieczorem. Słońce też będzie się u nas pojawiać. Na termometrach jutro 15 stopni. W weekend w okolicach 10-11. Przelotne opady deszczu. Początek przyszłego tygodnia, jak spoglądam, trochę cieplejszy, ale też nie ma jakichś wielkich rewelacji. Poniżej 15 stopni wciąż.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder. Centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
17: Czwartek, 14 maja, 21.04 na zegarach, czyli dobra pora, by rozpocząć magazyn dziennikarzy Radia Jura. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, polecam, zapraszam. Za chwilę pierwsze tematy, a teraz muzyka, teraz The Cars.
18: Radio Jura.

0: Robotyczny przyjaciel namieszał w arkuszach egzaminu ósmoklasistów. Częstochowscy uczniowie, jak i kończący podstawówkę w całym regionie, są już po najważniejszym sprawdzianie w swojej dotychczasowej edukacji. Trzydniowy maraton egzaminacyjny, który trwał od poniedziałku do środy, zakończył się w atmosferze sporego zaskoczenia. Najwięcej emocji wzbudził język polski, a konkretnie tekst Stanisława Lema, przyjaciel auto Mateusza.
1: Jeśli chodzi o coś, co mnie zaskoczyło, no to zaskoczył mnie na pewno tekst o auto Mateuszu, a reszta raczej była omawiana.
2: Zaskoczył mnie tekst literacki na polskim. Ogólnie ten auto Mateusz był dziwnym, moim największym zaskoczeniem, ale tak to wszystko było bardziej omawiane, wszystko było.
3: Zaskoczyło mnie to, że głównym tekstem na egzaminie z polskiego była lektura z czwartej klasy, którą raczej mało kto pamiętał.
0: Język polski, zdaniem wielu uczniów, był z tego powodu jednym z trudniejszych wyzwań ostatnich lat. Młodzi częstochowianie w rozmowach nie kryli, że dobór lektury mocno ich zawiódł. Jak powiedzieli nam Kaja, Daria i Tymek, egzaminy ósmoklasisty nie były bardzo trudne, a który sprawił im kłopot.
1: Uważam, że się dobrze przygotowałam. Jednak w porównaniu do poprzednich lat forma była troszeczkę inna i troszeczkę dziwna, jak dla mnie.
3: Uważam, że egzaminy nie poszły, myślę, ale zawsze mogło być lepiej.
2: Wszystkie moje egzaminy ogólnie poszły dobrze, ale mogło być zawsze lepiej. Ale nie jestem z tego niezadowolona. Myślę, że dobrze napisałam na tyle, ile potrafiłam.
3: Najtrudniejsza dla mnie okazała się matematyka, tak jak myślałem.
1: Najtrudniejszym egzaminem był dla mnie polski, a reszta była całkiem okej i myślę, że mi gładko poszło.
2: Nie miałam żadnego najtrudniejszego egzaminu. Myślę, że wszystkie były akurat optymalne, tylko troszkę dziwna formuła.
0: Choć egzaminu nie da się nie zdać, bo nie obowiązuje próg punktowy, to każdy zdobyty procent będzie na wagę złota podczas rekrutacji do wymarzonych liceów i techników. Posłuchajcie, jakie szkoły na horyzoncie. Czy nasi rozmówcy już podjęli decyzję i snują plany odnośnie swojej przyszłości?
2: Plany na dalszą przyszłość nie mam, ale szkołę wybieram się do Sienkiewicza i myślę też o Koperniku.
3: Jeśli chodzi o szkołę, to pewnie będę celował w liceum ogólnokształcące lub kierunek sportowy. Wszystko się jeszcze może u mnie zmienić.
1: Nie zastanawiałam się jeszcze aż tak bardzo nad swoją przyszłością. Jedynie co, to już mam wybraną szkołę, do której bym chciała iść i jest to Żeromski.
0: Mówili dla Radia Jura Kaja, Daria i Tymek. Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca, a ci, których zatrzymały przyczyny losowe, będą mogli podejść do testów w terminie dodatkowym w czerwcu. Pamiętajcie jednak, że to nie koniec nauki. Mimo zakończenia egzaminów, obowiązek szkolny trwa do końca czerwca.
4: Radio Jura.

0: Uniwersytet Jana Długosza i nasze miasto w piątek staje się naukowym sercem cyfrowej gospodarki. Rusza pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa FITI 2026 od informacji do innowacji. W gmachu przy ulicy Zbierskiego badacze i przedsiębiorcy w panelu dyskusyjnym pochylą się nad wspólną przestrzenią dla biznesu i nauki.
1: Konferencja ta jest taką płaszczyzną interdyscyplinarnej debaty, zarówno debaty naukowej, ale także debaty eksperckiej, dotyczącej gospodarki cyfrowej, technologii, transformacji technologicznej, a także wiedzy i innowacji. Podczas konferencji obecni będą przedstawiciele zarówno środowisk akademickich, różnych sektorów gospodarki, instytucji publicznych, a także wszystkich instytucji, które wspierają rozwój innowacyjności.
0: Program imponuje rozmachem od wykładów o wyzwaniach cyfryzacji przez międzynarodowe sesje hybrydowe z udziałem gości z Londynu czy Warszawy, aż po praktyczne warsztaty o patentach i komercjalizacji badań, mówi doktor habilitowana Dagmara Bubel. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak lokalne firmy, takie jak zakłady chemiczne Rudniki, współpracują z nauką na rzecz rozwoju regionu. Debaty potrwają do późnego popołudnia, łączyć mają teorie z konkretnymi rozwiązaniami dla rynku. Ważna będzie również część warsztatowa.
1: Zasadniczym celem tych warsztatów będzie prezentacja tych mechanizmów transferu wiedzy i innowacji do sfery zastosowań w gospodarce, w praktyce. Przede wszystkim zapraszamy mieszkańców Częstochowy i regionu. Jeżeli mają Państwo życzenie rozwijać swoje kompetencje w obszarze innowacji, nowoczesnych technologii, wzmacniać swój potencjał, a tym samym potencjał regionu, pozwolić sobie na taką chwilową integrację z nauką, tutaj na pierwszy plan wysuwa się rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, szczególnie regionu śląskiego.
0: Do udziału w pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej From Information to Innovation zachęcała doktor habilitowana Dagmara Bubel, profesor Uniwersytetu Jana Długosza. Początek spotkania 15 maja o godzinie 9 w Częstochowie na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza. Konferencji patronuje Radio Jura.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są

0: maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Blachownia będzie musiała zwrócić ponad 165 tysięcy złotych dotacji z programu Posiłek w Szkole i w Domu. To wynik kontroli przeprowadzonej przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W raporcie wskazano m.in. przyznawanie wsparcia osobom niespełniającym kryteriów dochodowych, błędy proceduralne i księgowe oraz niewłaściwe rozliczanie części wydatków. Kontrolerzy wymienili także osoby odpowiedzialne za wykazane nieprawidłowości od byłych władz gminy po pracowników MOPS-u.
1: Radio Jura.

0: W mieście od 19 do 24 maja potrwa częstochowska wiosna studentów. Tegorocznym juwenaliom jeszcze przed ich rozpoczęciem towarzyszy internetowa burza i gorąca dyskusja. Poszło o dobór artystów na koncertach. Mariusz Osyra.
1: Muzyczne kontrowersje pod Jasną Górą trwają, bo częstochowscy studenci szykują się do największego święta w roku. Choć nie obyło się bez gorących wpisów i wymiany opinii, kulminacja koncertowych emocji czeka nas 22 i 23 maja. Na scenie zobaczymy niezwykle barwną mieszankę artystów od legendarnej Budki Suflera i punkowego Lej Mi Pół po Kukona, Modelki czy Kubika. Największe emocje i fale komentarzy wywołało jednak zaproszenie kontrowersyjnej influencerki Fagaty. Część środowiska akademickiego nie kryje oburzenia, jednak władze uczelni i organizatorzy uspokajają. Program ułożono tak, by dla każdego znalazło się coś ciekawego, a sama wokalistka zapewnia, że jej show ma być dostosowany do wartości edukacyjnych, a także rangi wydarzenia w Częstochowie. Niezależnie od sporów o dobór wykonawców, jedno jest pewne, czekają nas dwa dni głośnej zabawy.
0: Jak mówią sami studenci, trzeba po prostu przeżyć. Do zobaczenia pod sceną, napisał samorząd częstochowskich uczelni.
2: Radio Jura.

0: Jeśli chcecie popływać rodzinnie albo odwiedzić miejskie saunarium, park wodny pozostanie otwarty jeszcze tylko do końca tygodnia. Od 18 maja kafelki w całym obiekcie pozostaną suche, bo przy ulicy Dekabrystów szykują się do wielkich porządków. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że przez 2 tygodnie potrwa konserwacja urządzeń, a obiekt będzie czasowo nieczynny.
1: W maju czeka nas przerwa technologiczna w parku wodnym. Jest niezbędna. Chcemy wymienić wodę w Nieczce, gruntownie Nieczkę umyć i przeprowadzić szereg prac konserwacyjnych, czy to przy wentylacji, czy przy technologii wody, powymieniać filtry po roku intensywnego użytkowania, bo park naprawdę jest mocno oblegany. Wszystko też robimy na bieżąco, ale pomalować niektóre pomieszczenia, wymienić większe instalacje, naprawić drzwi, czy skupić się na takich pracach, które nie są możliwe, gdy klienci są w parku, no to taka przerwa jak najbardziej jest konieczna. Zdecydowaliśmy się na maj. Od jakiegoś czasu to się sprawdza.
0: Jak mówi Marcin Mazik z Częstochowskiego Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym czasie serwisanci przeprowadzą gruntowne przeglądy instalacji, a we wszystkich Nieckach basenowych zostanie całkowicie wymieniona woda. To skomplikowana operacja, której nie da się wykonać podczas normalnej obsługi klientów. Przy okazji trzeba spełnić surowe wymogi sanitarne. Jak podkreślają zarządcy, standard, higiena i bezpieczeństwo to priorytety przed nadchodzącym sezonem letnim.
1: Po to, żeby w czerwcu już obiekt funkcjonował, no bo okres wakacyjny to też intensywny moment dla parku wodnego.
2: W okolicach 1 czerwca zaprosimy mieszkańców ponownie.
1: Będziemy próbowali tak zrobić. Tu oczywiście też są rzeczy od nas niezależne. Nigdy nie było problemów, no ale chociażby przy takiej wymianie wody ta woda musi przejść badania i zostać dopuszczona przez odpowiednie służby sanitarne.
0: Bywalcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Ponowne otwarcie zaplanowano na sobotę 30 maja. Do tego czasu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dziękuję za wyrozumiałość i zaprasza do korzystania z pozostałych obiektów sportowych. Z Marcinem Mazikiem rozmawiał Mariusz Osyra.
3: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.

0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
1: O tym mówiliśmy w czwartek. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach jedna nieprzemyślana uwaga zakończyła pasażerce urlop, zanim jeszcze wsiadła do samolotu. Około 3:30 nad ranem kobieta podczas odprawy bagażowej oświadczyła, że w jej walizce znajduje się karabin. Co działo się dalej? O tym nasz reporter.
2: Natychmiast wkroczył zespół interwencji specjalnych Straży Granicznej. Podróżną wylegitymowano, a jej bagaże dokładnie sprawdzono. Żadnych niebezpiecznych przymiotów w walizkach nie było. Kobieta dostała 500 zł mandatu. Kapitan samolotu lecącego do tureckiej Antalii odmówił wpuszczenia jej na pokład. Straż Graniczna przypomina, że żarty o broni, bombach czy materiałach wybuchowych na lotnisku zawsze uruchamiają procedurę bezpieczeństwa. Mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami.
1: To jednak nie wszystkie interwencje pograniczników w Pyrzowicach.
2: Interwencja była konieczna na pokładzie samolotu lecącego z Aten. Funkcjonariusze zajęli się 57-letnim pasażerem, który podczas lotu wyjął z bagażu własny alkohol i zaczął go spożywać, mimo że jest to zabronione na pokładzie przez większość linii lotniczych. Uwagę zwróciła mu stewardesa, ale pasażer zareagował awanturą, odmówił też wykonania poleceń załogi. Po wylądowaniu w Pyrzowicach interweniowali pogranicznicy. Pasażer został wylegitymowany i ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
1: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za relację. Znów zmienia się organizacja ruchu dla tysięcy mieszkańców dzielnicy Północ. Drogowcy właśnie wkroczyli na skrzyżowanie Alei Wyzwolenia, Sosabowskiego i Kukuczki. Dla części mieszkańców szykują się nowe utrudnienia, ale za to odetchną częstochowianie, którzy mogą już swobodnie dojechać do parkingu w rejonie mieszkań przy ulicy Pużaka. Część nowej drogi, chodników i ścieżki rowerowej już są użytkowane.
3: Mamy zmianę organizacji ruchu. Umożliwiony dojazd do ulicy Pużaka, tym fragmentem tego odcinka, który został już przebudowany, z jednoczesnym zamknięciem przejazdu przez styk Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki, właśnie gdzie ta krzyżówka będzie przebudowywana. W związku z tym niemożliwy będzie przejazd do odwołania ulicą Kukuczki na wysokości Wyzwolenia, za wyjątkiem autobusów częstochowskiego MPK.
1: Ruszajmy się w tej części dzielnicy ze wzmożoną ostrożnością, apeluje Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg. Drugi jednokierunkowy odcinek czeka nadal na przebudowę. Ekipy wykonawcy wkrótce zajmą się północną nitką Alei od Lasku Aniołowskiego w kierunku tramwajowej pętli i ulicy Fildorfa Nila.
3: Inwestycja postępuje po realizacji tych prac, które są teraz przewidziane na najbliższe tygodnie na krzyżówce Kukuczki Wyzwolenia. Wykonawca przejdzie na drugą, niedotkniętą dotąd nitkę Alei Wyzwolenia, bowiem obie jezdnie będą w przebudowie. Jednocześnie pamiętajmy, że cały czas jest plac budowy, więc poruszamy się w obrębie przebudowywanej Alei Wyzwolenia zgodnie z oznakowaniem poziomem pionowym, z zachowaniem należytej ostrożności, bowiem nawet tam, gdzie można się już poruszać, miejmy świadomość, że jest to plac budowy.
1: Terminy pozostają aktualne, a po zimowych przestojach teraz roboty drogowe nabierają tempa. Prace w obrębie odcinka Alei Wyzwolenia przewidziano do połowy tegorocznych wakacji, informuje MZD w Częstochowie. W sezonie skorzystamy też zapewne z rozbudowanej w tym rejonie sieci rowerowej.
3: To da możliwość skomunikowania się z ludnymi osiedlami po stronie ulicy Pużaka, Witosa i z dojazdem do Lasu Aniołowskiego także rowerzystom, co będzie też spięciem z dotychczasową infrastrukturą w ciągu ulicy Fildorfa Nila. Całość inwestycji ma mieć swój finał w okolicach końca lipca. Połowa wakacji to jest ten czas, kiedy będziemy wypatrywać oddania do użytku. To jest, jak deklaruje wykonawca, możliwe, więc nie przewidujemy na razie opóźnienia tego terminu.
1: Przekazał rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Maciej Hasik. Koszt całej inwestycji już po rozszerzeniu zakresu prac o odrębną drogę pieszo-rowerową wynosi 3 300 000 zł. To pieniądze ze środków własnych budżetu miasta Częstochowy. Policja przestrzega i potwierdza, wciąż jeździmy jak piraci, niebezpiecznie i nagminnie gromadzimy też punkty karne za kierownicą. Piraci drogowi stale są obecni na drogach, a częstochowski WORD pęka w szwach. Kierowcy z naszego regionu masowo ruszają, by redukować wstydliwe punkty za prędkość.
2: Policja ostrzega, wciąż jeździmy zbyt szybko i niebezpiecznie, co skutkuje lawinowym przyrostem punktów karnych. Rozwiązaniem dla wielu kierowców są kursy redukujące, które pozwalają jednorazowo pozbyć się 6 negatywnych oczek, choć szkolenie do do tanich nie należy, a skorzystać z niego można tylko raz na pół roku, wolne miejsca znikają w ekspresowym tempie. Jak sprawdziliśmy, najbliższe terminy są już niemal całkowicie zarezerwowane. Zostały jeszcze ostatnie majowe wolne miejsca. Przypominamy, że kurs trwa jeden dzień i składa się z 8 godzin wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Zapisy prowadzone są telefonicznie bądź online. Nie maleje zainteresowanie, a WORD w Częstochowie stale ogłasza kolejne terminy szkoleń. Nie ma problemów z obsadą. Warto pamiętać, zamiast płacić i uczęszczać na kurs, by redukować punkty karne, lepiej ich nie zdobywać. Dlatego za drogówką przypominamy, noga z gazu, również na rzecz bezpieczeństwa.
1: Informował Mariusz Osyra. Telefon za kierownicą to prosta droga do wypadku, tymczasem przestrzega policja i podsumowuje ostatnią dobę na drogach w regionie. Doszło do 145 zdarzeń, rannych zostało 5 osób. Mundurowi alarmują, często winne są zachowania, które rozpraszają nas w trakcie jazdy.
4: Policjanci przypominają, że jedną z głównych przyczyn zagrożeń na drodze jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu komórkowego podczas jazdy. Takie zachowanie jest wykroczeniem zagrożonym mandatem w wysokości 500 zł oraz 12 punktami karnymi. Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
1: Nagminne korzystanie ze smartfonów za kółkiem to plaga, którą widać także na ulicach Częstochowy. Każda sekunda nieuwagi może kosztować życie, dlatego drogówka zapowiada wzmożone działania, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Komendy Policji. Wybór wymarzonej szkoły coraz bliżej. W Częstochowie ruszyła miejska rekrutacja do placówek ponadpodstawowych w miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych. Na absolwentów podstawówek czeka łącznie blisko 3,5 tysiąca miejsc. Mariusz Osyra z dodatkowymi szczegółami dla kandydatów i ich rodziców.
2: Cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Wnioski można składać do 22 czerwca. Co ważne, kandydaci do oddziałów sportowych, wojskowych czy dwujęzycznych klas mają na to mniej czasu, bo tylko do 2 czerwca. Każda ze szkół na skutek niżu demograficznego chce pozyskać jak najwięcej uczniów. Po zdaniu egzaminów ósmoklasisty na przełomie czerwca i lipca konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji o uzyskane wyniki. Listy zakwalifikowanych poznamy 15 lipca, a ostateczne potwierdzenie przyjęcia nastąpi 21. Szczegóły oraz formularze rekrutacyjne są już dostępne na stronie Śląskiego Systemu Naboru. Pamiętajcie, by nie zwlekać z wyborem szkół dla siebie i pilnować najważniejszych terminów.
1: Informował nasz reporter. Dobre wieści dla tych, którzy zdążyli już zmarznąć w mieszkaniach tej wiosny. Znów można odkręcić zawory grzejników. Zimni ogrodnicy nie dali o sobie zapomnieć, dlatego w częstochowskich mieszkaniach znów płynie ciepło. Choć sezon grzewczy w zasobach miejskich ZGMU oficjalnie kończy się 5 maja, kapryśna aura wymusiła zmianę planów. Przy dużych wahaniach temperatury i chłodnych nocach budynki zaczęły się błyskawicznie wychładzać, dlatego zarządca podjął decyzję o wznowieniu dostaw. Stosowne pismo trafiło do firmy Fortum i jak zapewnia magistrat, ciepło w kaloryferach znów płynie. Portfel mieszkańca powiatu lublinieckiego ma się coraz lepiej. Najnowsze dane GUS-u rzucają nowe światło na to, ile tak naprawdę zarabiamy w naszym regionie.
2: Okazuje się, że w zestawieniu mediany wynagrodzeń Lubliniec z wynikiem ponad 7600 zł brutto znacząco wyprzedza Częstochowę. Wyższe zarobki niż w stolicy północnego subregionu notują też mieszkańcy Koszęcina i Boronowa, a gmina Herby praktycznie jej dorównuje. Statystyki za listopad ubiegłego roku potwierdzają, że wysokie pensje przestały być domeną wyłącznie największych miast i polskich aglomeracji. Choć do katowickiej mediany przekraczającej 8000 zł jeszcze nam trochę brakuje, to lokalny rynek pracy dynamicznie goni liderów. Dla porównania, dla Częstochowy wyliczono ją na poziomie 6894 zł brutto, a w Katowicach to kwota 8002 zł brutto.
1: O lokalnych zarobkach informował Mariusz Osyra.
0: Więcej na radiojura.pl. Słuchasz Radia Jura.

0: gratis na kartę. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest już 22. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
3: Amerykańscy kongresmeni żądają wyjaśnień w sprawie rzekomej decyzji o odwołaniu planowanego wcześniej rotacyjnego przemieszczenia do Polski pancernej grupy bojowej, w skład której wchodzi ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Informacje o zmianie planów podały amerykańskie portale wojskowe oraz media. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Paweł, Pentagon nie chce w przesłanej do ciebie informacji komentować sprawy, która wywołała także zaskoczenie na Kapitolu.
4: Dobry wieczór. Tak, na Kapitolu ogromne zdziwienie. Roger Wicker, szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu, nie ukrywa, że informacja go zaskoczyła. Stwierdził, że jest w kontakcie z Pentagonem, ale nie usłyszał wystarczających wyjaśnień. Wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Jane Shaheen podkreśla, że o sprawie dowiedziała się z mediów i czeka na wyjaśnienia. Zaznaczyła, że jest przeciwko zmniejszeniu liczebności sił USA w Europie. Wiem, że informacji oczekują też dyplomaci państw ze wschodniej flanki NATO. Jeden z ambasadorów powiedział mi, że informacje, choć dotyczą Polski, są niepokojące dla całego regionu i że będzie wspierał w tej sprawie Bogdana Klicha, szefa naszej placówki dyplomatycznej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych w Polsce. Tak mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Łączymy się z Krzysztofem Berendą, który jest na Kongresie Gospodarczym Impact w Poznaniu.
5: Dzień dobry.
3: Krzysztofie, dlaczego stopy nie spadną?
5: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża, dlatego stopy procentowe nie będą już obniżane.
6: Obniżane? Nie. To już tą dyskusję skończyliśmy w marcu. Dzisiaj to jest absolutnie wykluczone. Ja bym powiedział nie do końca roku, tylko nawet przez całe pierwsze półrocze przyszłego roku to nie widzę tam przestrzeni na obniżkę.
5: Mówi Ludwik Kotecki i dodaje, że Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
6: W sytuacji, kiedy ceny ropy by zaczęły przekładać nam na inne towary niż tylko ceny benzyny. To jest, dzisiaj jeszcze tego nie ma, jest troszeczkę za krótki okres, żeby to było, ale jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
5: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Deszczowy czas szykuje się, no niestety, na weekend w Częstochowie. Początek dzisiaj w nocy, zresztą jutro. Chwilami te opady mogą być intensywne, a to za sprawą burz, które także są prognozowane dla Częstochowy. Jutro 15-16 stopni, w sobotę 12, tyle też w niedzielę.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Kończymy ostatni w tym tygodniu magazyn dziennikarzy Radia Jura. Tematy z Częstochowy znajdziecie także w portalu radiojura.pl. My ponownie słyszymy się jutro po 17. Jutro piątek, Taneczne Radio. Będziemy witać weekend. Dobrej nocy, do usłyszenia. Łukasz Jakubczyk, pozdrawiam.
10: Radio Jura.

0: Słuchasz Radia Jura.
1: Dawaj tu mano! I venga conmigo!

0: maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.